0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: I benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Słowa Jezusa są ostre jak miecz. Wnikliwie wchodzą w istotę spraw. Wyrażają najtrudniejsze prawdy, pozostając prostymi. Ewangelia jest mądra i piękna. Wielu jej nie przyjmuje nie ze złej woli, ale ponieważ nikt im nie przedstawił jej piękna. Zwłaszcza, kiedy chcemy kogoś przekonać do wiary, łatwiej nam skupić się na przekazywaniu argumentów. Piękno przekonuje głębiej. Co mnie zachwyca w Ewangelii?

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20

0: 20 czerwca Poznań Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota 20 czerwca Poznań Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 16. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Po reklamie. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
4: Amen.

z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.

0: other night.
1: Reklama.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
2: Uczeni w Piśmie być może umniejszają Mesjaszowi z fałszywej pokory, która pragnie tak bardzo wywyższać Boga oraz to, co dawne i czcigodne, aż to, co ludzkie i związane z nami, zupełnie traci na znaczeniu. Ta sama postawa nieraz tak mocno akcentuje wszechmoc Bożą i naszą od niej zależność, że nasza odpowiedzialność i sprawczość prawie znika. Kiedy indziej tak wychwala Boga, wyolbrzymiając naszą małość i grzeszność, że brzmi to raczej jak zarzut i niewdzięczność wobec Boga, który dobrze nas stworzył. Pomyśl, czy doceniam Boże stworzenie i dary, które otrzymałem?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

by what I'm told. From the latest hit

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Słowa Jezusa są ostre jak miecz. Wnikliwie wchodzą w istotę spraw. Wyrażają najtrudniejsze prawdy, pozostając prostymi. Ewangelia jest mądra i piękna. Wielu jej nie przyjmuje nie ze złej woli, ale ponieważ nikt im nie przedstawił jej piękna. Zwłaszcza, kiedy chcemy kogoś przekonać do wiary, łatwiej nam skupić się na przekazywaniu argumentów. Piękno przekonuje głębiej. Co mnie zachwyca w Ewangelii?

0: Emaus.
1: Dzień dobry, jest piątek, 5 czerwca, słuchacie Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam. Dziś imieniny świętują Waleria, Walter, Bonifacy oraz Igor, Jakub, Ferdynand, Zenajda, Genadiusz i Doroteusz. Mamy już letni miesiąc i prawie pół 2026 roku jest za nami. Mam nadzieję, że tym, którzy zadbali o swój urlop w piątek, długi weekend upływa na samych przyjemnościach, a tym, którzy muszą pracować, pracę uprzyjemnia Radio Emaus. Zostańcie z nami.

0: 1918. W roku 1942 po utracie czterech lotniskowców i ciężkiego krążownika japońska flota rozpoczęła odwrót spod Midway. Wygrana przez Amerykanów bitwa stała się punktem zwrotnym w wojnie na Pacyfiku. 33 lata temu w magazynie The New Yorker ukazał się rysunek satyryczny Petera Steinera przedstawiający siedzącego przy komputerze czarnego labradora, który kieruje do łaciatego kundelka słowa: w internecie nikt nie wie, że jesteś psem. On the internet, nobody knows your dog. Te słowa stały się znanym porzekadłem. I jeszcze jedna data. 9 lat temu członkiem NATO została Czarnogóra. Dziś jeszcze muzyczna podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne Radia Emaus. Zapraszam o 10:45.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Zapraszam teraz na muzyczną podróż w czasie. Dziś tylko trzy daty urodzinowe. 79 lat temu urodziła się Laurie Anderson. Jest piosenkarką, plastyczką, reżyserką, pisarką, rzeźbiarką i kompozytorką związana ze sztuką alternatywną. Dzisiaj swoje 74. urodziny obchodzi Nico McBrain, były perkusista grupy Iron Maiden, który obecnie jest już na muzycznej emeryturze. 70 lat temu, w roku 1956, urodził się bardzo popularny amerykański saksofonista i klarnecista Kenny G.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: dzisiejszym programie Radia Emaus usłyszycie między innymi o 11:10 spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, czyli felieton językowy Słowo o Słowie. O 12:30 Wielkopolska nie tylko na weekend, to Maciej Gładysz i Jacek Cieślewicz. O 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam na transmisję z Sanktuarium w Łagiewnikach. I o 17:30 hartowo na sportowo. Poza tym dużo dobrej muzyki, bardzo zróżnicowanej stylistycznie. Zostańcie z nami. Zapraszam.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Daniel zwrócił uwagę na to, że intonacja czasem może wspierać, ale może też oddalać niejako logikę wypowiedzi. Komunikaty, które słyszy czasami pan Daniel, brzmią, spróbuję to odczytać tak, jak wynika ze wskazówki pana Daniela. Stacja Legionowo, stacja docelowa, Warszawa Gdańska, czyli z kadencją na stacja docelowa. I pisze pan Daniel dalej, że może to być zrozumiane źle, że stacją docelową jest Legionowo. Raz jeszcze przeczytam. Stacja Legionowo, stacja docelowa, Warszawa Gdańska. No właśnie, i wtedy ktoś, kto tak to usłyszy, może wpaść w panikę po słowach stacja docelowa, bo będzie myślał, że to Legionowo tą stacją jest. Pan Daniel sugeruje inną intonację. Stacja Legionowo, stacja docelowa, Warszawa Gdańska, czyli intonacja antykadencyjna, do góry. No słusznie, intonacji bardzo, bardzo wiele zależy. Kiedy my stosujemy kadencję, wówczas jesteśmy bardziej, powiedziałbym, dosłowni, bardziej też wiemy, że to, co mówimy, jest prawdziwe. A gdybyśmy powiedzieli, jest prawdziwe, to tak jakbyśmy trochę w to wątpili. Albo jakbyśmy robili właśnie pauzę. Pauzę, która wymaga jeszcze następnego słowa. I tutaj ta pauza byłaby uzasadniona. Pauza, ale także podniesiona intonacja. Czyli stacja docelowa, Warszawa Gdańska. I tak bym także chciał słyszeć. Oczywiście zrozumiałe to pewnie jest, bo kto wsiada do pociągu, to zazwyczaj wie, jaka jest stacja docelowa, ale może być to źródłem nieporozumienia. Sugeruję razem z panem Danielem, żeby ta intonacja w nagraniach została zmieniona.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Do kancelarii prezydenta RP wpłynęła ostatnio petycja w sprawie wprowadzenia nowych dni wolnych od pracy. Zaproponowano ustanowienie następujących dodatkowych dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 2 maja, Piątek po Bożym Ciele, 2 listopada to Dzień Zaduszny i 31 grudnia. W oczekiwaniu na decyzję cieszmy się bieżącym długim weekendem, tym bardziej, że wiele już ich w tym roku nie zostało. Słuchacie Radia Emaus w piątek, 5 czerwca.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
1: Hola, Ray. Yeah. Hey, Ray.

0: Dobre radio.
1: Panom muzyki poważnej, a może bardziej powinienem powiedzieć melomanom, polecam dzisiejszy wieczór. W auli UAM odbędzie się koncert nadzwyczajny z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad. W jak najbardziej poważnym repertuarze zaprezentuje się Rafał Blechacz, zwycięzca międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina sprzed 21 lat. Wystąpi wraz z nim Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Początek koncertu o 19:00.

0: Zbliża się powoli południe. Słońce dziś wstało o 4:17, zajdzie o 20:51. Dzień potrwa w sumie 16 godzin i 33 minuty. W najwyższym punkcie nieba słońce będzie o 12:34. Wcześniej o 12:30 zapraszam na audycję Wielkopolska nie tylko na weekend. Być może znajdziecie tam inspirację, by wybrać się na interesującą wycieczkę nie tylko w weekend. Zapraszam Maciej Gładysz i Jacek Cieślewicz.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
2: Uczeni w piśmie być może umniejszają Mesjaszowi z fałszywej pokory, która pragnie tak bardzo wywyższać Boga oraz to, co dawne i czcigodne, aż to, co ludzkie i związane z nami, zupełnie traci na znaczeniu. Ta sama postawa nieraz tak mocno akcentuje wszechmoc Bożą i naszą od niej zależność, że nasza odpowiedzialność i sprawczość prawie znika. Kiedy indziej tak wychwala Boga, wyolbrzymiając naszą małość i grzeszność, że brzmi to raczej jak zarzut i niewdzięczność wobec Boga, który dobrze nas stworzył. Pomyśl, czy doceniam Boże stworzenie i dary, które otrzymałem?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Poznaniu trwa właśnie jubileuszowa i niestety ostatnia, 10. edycja festiwalu Cały Poznań Ukulele. Pomysłodawcą festiwalu jest Piotr Kończal, poznański muzyk związany ze Stowarzyszeniem Synteza. Miasteczko festiwalowe stanęło już na Placu Wolności. Proszę w wolnej chwili się tam wybrać, by przekonać się, o co z tym ukulele chodzi. Festiwal trwa do niedzieli.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach, a ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i dzisiaj wracamy do tematu, który już się przewijał w tym roku w naszych odcinkach, czyli do Królewskiej Wielkopolski. Mówiliśmy oczywiście o Piastach, mówiliśmy o Rodzie Leszczyńskich. Co tym razem?
2: Tym razem wrócimy chyba, czy zaczniemy może od chyba jednego z najbardziej znanych polskich monarchów, czyli od Władysława Jagieły. No, myślę, że gdyby tak zapytać w formie takiej ankiety o trzech najbardziej znanych polskich królów, to chyba Jagieło na pewno w tym gronie trzech polskich najbardziej znanych królów był. Właśnie myślę, że może obok Sobieskiego i Chrobrego to zdecydowanie Jagieło byłby tutaj w czołówce.
1: No to przede wszystkim Kraków, Grunwald, a gdzie w tym Wielkopolska?
2: No przede wszystkim to chyba Wilno w ogóle, taki Jagieło, no bo w końcu stamtąd się wywodził. I tu okazuje się, że związki Władysława Jagieły z Wielkopolską są bardzo silne i bardzo intensywne. No i też ten Grunwald nam się za chwilkę też pojawi. Z informacji, które ja znalazłem, Jagieło był w Poznaniu przynajmniej 9 razy. Przy czym oczywiście mówimy tutaj pobyt, to wtedy trwało pewnie kilka tygodni, a nawet może miesięcy, a nie, że przyjechał na weekend i wyjechał.
1: Nie było wtedy city breaków.
2: Nie było city breaków i też jak gdyby ta komunikacja była trochę wolniejsza. No i oczywiście jedna z najważniejszych wizyt Jagieły była przed wyprawą przeciwko Krzyżakom, kiedy właśnie doszło do słynnej bitwy pod Grunwaldem, a także po tej wyprawie, kiedy Jagieło przyszedł, czy przybył do Poznania, aby modlić się dziękczynnie za zwycięstwo, które było mu ofiarowane.
1: A modlił się w miejscu szczególnym, no właśnie, którym chyba nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak ważne to miejsce było w historii naszego kraju.
2: No i tu dochodzimy właśnie do tego centralnego punktu, który się z Jagiełą wiąże i gdzie nie tylko można odwiedzić, dotknąć miejsca, które dla króla było tak ważne, można też zobaczyć tam jego portret, który wisi na jednej ze ścian. A tym miejscem jest Kościół Bożego Ciała w Poznaniu. Ten przy ulicy Krakowskiej, gotycki, z barokowymi, nazwijmy to, wstawkami.
1: Kościół, który dzisiaj jest troszeczkę na uboczu, a przez to pewnie jest trochę zapomniany i niewiele osób tam trafia, a kościół, który właśnie w czasach Jagieły był, zdaje się, największym polskim sanktuarium, dużo ważniejszym i dużo większym niż Jasna Góra.
2: No, oczywiście, no przede wszystkim dzisiaj mało która wycieczka zorganizowana do tego kościoła w ogóle trafia, no bo trasa jest standardowa, jest to Stare Miasto, oczywiście Ostrów Tumski, jest to Śródka, na Krakowską mało kto zachodzi. A jest to potężny, gotycki kościół. On jest trochę mało widoczny, bo nie posiada wysokiej wieży, która nam się często z gotyckimi budowlami kojarzy. Natomiast wszystkie elementy oczywiście wystroju i te architektoniczne zostały zachowane. Kościół, tak jak mówisz, to było najważniejsze sanktuarium w Polsce właściwie do czasu, kiedy Jasna Góra zaczęła swoją wielką karierę, ale to są już czasy nowożytne. W czasach Władysława Jagieły, w czasach średniowiecza, XV wiek, XVI wiek, to jest przede wszystkim sanktuarium Bożego Ciała w Poznaniu, które ściągało pielgrzymki z całego kraju i z zagranicy i było miejscem niesamowicie wręcz popularnym. I to też jak gdyby znajduje odzwierciedlenie swoje w skali tego kościoła, który został zresztą ufundowany w dużej mierze właśnie przez Władysława Jagiełę.
1: Kościół, z którym wiąże się też ciekawa historia i legenda, pewnie nieraz i nie jedna osoba w Poznaniu tą legendę słyszała, no ale właśnie z tym, żeby zajść do tego kościoła, to pewnie no tutaj nie jeden poznaniak musiałby się uderzyć w piersi.
2: No, myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby nadrobić te braki, no bo jest to kościół niesamowicie piękny. Ale z czasów Jagieły pochodzi nie tylko sam kościół, ponieważ Jagieło

0: świetny przykład średniowiecznej sztuki złotniczej. Oczywiście jest to monstrancja wieżyczkowa, troszeczkę inne niż te, które dzisiaj spotykamy w kościołach. Dzisiaj, przypominam, on raczej okrąg, jest to taki rodzaj słoneczka, aureoli. Monstrancje średniowieczne, te XV-wieczne, to była raczej taka wieżyczka, która bardzo umiejętnie naśladowała też architekturę gotycką, więc te wszystkie elementy, sterczynki, jakieś łuki, czy właściwie ostre łuki w tej monstrancji znajdziemy. I ta monstrancja dzisiaj wystawiana jako jeden z najważniejszych obiektów w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Muzeum dla przypomnienia oczywiście Ostrów Tumski.
1: To jakie jeszcze ślady mamy związane właśnie z królem w Poznaniu?
0: No te są jak gdyby najważniejsze, natomiast są też miejsca, gdzie przecież król bywał poza Poznaniem i to nie tylko Poznań. Chyba z takim bardzo doniosłym wydarzeniem było rok 1419. Przeskakujemy około dekady od czasu Bitwy Grunwaldzkiej, jest rok 1419 i w Pobiedziskach król Jagiełło witał posłów wracających z soboru w Konstancji. To jest bardzo duże wydarzenie w historii Kościoła, w którym też między innymi toczył się spór przeciwko krzyżakom, zresztą przez Polskę wygrany, chociaż nie udało się tego wyroku nigdy wyegzekwować. No i właśnie tam spotkał się bardzo uroczyście, witając na rynku w Pobiedziskach posłów, którzy z Konstancji przybyli. Oczywiście na rynek w Pobiedziskach możemy się cały czas wybrać. No i takim jeszcze innym ciekawym miejscem to są Pyzdry. O Pyzdrach już rozmawialiśmy swego czasu. Miasto bardzo historyczne, swego czasu jedno z ważniejszych w Wielkopolsce. No i chociażby w Pyzdrach też król Jagiełło wielokrotnie gościł. I między innymi właśnie na zamku w Pyzdrach, ten na którego ruina dzisiaj stoi klasztor, przyjął hołd lenny od księcia Wołogostu Wracisława VII. Wołogost, tak dla informacji, to dzisiejsze Wolgast na Pomorzu, już po stronie niemieckiej.
1: Co jeszcze możemy powiedzieć o tych naszych królewskich korzeniach, czy też królewskich konotacjach, jeśli chodzi o Wielkopolskę?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bardzo złożone zarazem. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Wielkopolska zawsze była tak naprawdę tym rdzeniem tak zwanej korony Polski. Tak naprawdę ta korona składała się przede wszystkim z dwóch ziem, z Wielkopolski i z Małopolski, gdzie ta Wielkopolska rozciągała się tak daleko, że właściwie aż dochodziła do Warszawy. To możemy dzisiaj nawet mówić, że Wielkopolska pod Warszawę sięgała. Ale tak naprawdę, że no przecież pamiętajmy o tym, że tutaj zaczęła się nie tylko historia Polski, ale też historia polskiej monarchii, no bo przecież Gniezno to miejsce koronacji pierwszych królów Polski, Poznań to ich nekropolia, te zostali pochowani. Tutaj bardzo duża część miasta były miasta królewskie, bardzo wcześnie lokowane, bardzo też hojnie obdarzone przez władców różnymi przywilejami. Zresztą mnóstwo tych przywilejów, tak już jeszcze nawiązują do samego Jagiełły, właśnie z jego rąk, chociażby miasto Poznań otrzymał prawo składu, które wydatnie przyczyniło się to prawo do wzbogacenia się mieszkańców. Tak więc władcy bywali w Wielkopolsce, nie tak tylko, że oni byli Krakowie, a potem w Warszawie, wielkopolscy bywali. Tutaj zakwiali swoje interesy, tutaj tworzyli, kształtowali politykę zarówno krajową, jak i zagraniczną. Tak więc tych śladów jest dużo. I myślę, że będziemy jeszcze je szukać w kolejnych spotkaniach.
1: No, Poznań, to co wspomniałeś, nie tylko Poznań, Wielkopolska, to przede wszystkim początki państwa polskiego, pierwsi władcy, ale to też miejsce, w którym potem poczyniono jakby pierwsze próby przywrócenia korony po rozbiciu dzielnicowym.
0: No, to jest, myślę, że w ogóle epizod na zupełnie osobne nasze spotkanie i tutaj odsłaniamy, że chodzi oczywiście o Przemysła II, księcia wielkopolskiego, a potem króla Polski, pierwszego koronowanego po rozbiciu dzielnicowym. Co prawda wszystkich ziem nie udało mu się zjednoczyć, ale jednak pierwszego króla Polski po bardzo długiej przerwie.
1: No i nie udało mu się długo porządzić, ale tak jak wspomniałeś, to jest temat na oddzielną audycję, bo Przemysł tu przecież z Wielkopolską, z Poznaniem mocno związany i tych akcentów mamy przecież bardzo dużo, ale to już taki, na oddzielną...
0: I do takich bardzo namacalnych akcentów.
1: Tak, ale to już temat na oddzielną audycję. Dzisiaj dziękujemy serdecznie, no i namawiamy, zachęcamy do tego, aby koniecznie, jeśli ktoś będzie miał chwilę wolnego czasu, a myślę, że teraz w wakacje tego czasu będzie trochę więcej, żeby wybrać się jednak do Kościoła Bożego Ciała, bo to naprawdę warto.
2: Wielkopolska nie tylko na weekend.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: W tym tygodniu obchodziliśmy dwie hotelowe rocznice. W roku 1964 otwarto Hotel Mercury, a 10 lat później Hotel Polonez. Ten pierwszy nadal pełni swoją funkcję, natomiast w budynku po Polonezie jest obecnie akademik, czyli też hotel, ale tylko dla studentów. Nie wiadomo, co będzie z budynkiem po historycznym hotelu Polonia, wybudowanym prawie 100 lat temu na powszechną wystawę krajową. Przez długie lata był tam szpital, obecnie jest tam tylko parę gabinetów. Niewykluczone, że ten zabytkowy, modernistyczny budynek znowu będzie pełnił funkcje hotelowe.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Słuchacie Radia Emaus w piątek, 5 czerwca. Apelujemy o rozsądne korzystanie z akwenów wodnych. Sezon kąpielowy 2026 właśnie się rozkręca. W Poznaniu kąpieliska nad jeziorami Strzeszyńskim i Kierskim oraz nad Rusałką będą dostępne od 20 czerwca do 6 września. Jednocześnie Sanepid przypomina, by nie korzystać z kąpielisk, w których woda jest mętna i nieprzyjemnie pachnie. Może to świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic, a to może z kolei zagrażać naszemu zdrowiu.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu i nie tylko. Dni są coraz cieplejsze. Czerwcowe wieczory w ogóle należą do najcieplejszych w roku, dlatego można już skorzystać z dość bogatej oferty kin pod chmurką. Dzisiaj startuje kino na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta. Pokaz filmowy numer 1. Odbędzie się o godzinie 21:45. Będzie wyświetlony film F1 z Bradem Pittem w roli głównej. Seanse na wolnym dziedzińcu odbywać się będą cyklicznie co tydzień. Będziemy informować o nich na bieżąco w naszych serwisach kulturalnych.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie. Z nauczania papieża Franciszka.
5: Menevica, Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.

0: Za chwilę pierwsza z czterech części opowieści o drewnianych zabytkach Wielkopolski. Pozostałe odcinki na naszej antenie jeszcze dziś o 15.30, 16.30 i 17.30. Ja już dziękuję za uwagę i życzę miłego piątkowego popołudnia. Kłania się Tomek Wandel. Do usłyszenia.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szlakiem drewnianych zabytków.
1: Kolejna audycja Szlakiem drewnianych zabytków Wielkopolski i te drewniane zabytki Wielkopolski dzisiaj dość daleko od stolicy Wielkopolski, bo to prawie ponad 100 kilometrów od Poznania mieści się Osiek. A Osiek jest częścią muzeum w Pile i do tego muzeum dzisiaj was zabieram, właśnie do skansenu w Osieku. Moim i waszym gościem, moi drodzy, jest etnograf z tegoż muzeum, pan Roman Skiba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Gdzie się znajdujemy? Żebyśmy mogli jakoś przybliżyć słuchaczom, które to dokładnie miejsce Wielkopolski, która to część Wielkopolski jest dzisiaj przez nas odwiedzana?
2: Znajdujemy się na południowych rubieżach krainy. Jest to region etnograficzny, historyczny, który zalicza się jeszcze do obszaru historycznej Wielkopolski, więc nasze muzeum prezentuje zabytki, architekturę z północnych rubieży dawnego zasięgu Wielkopolski, dlatego też czujemy się związani z Wielkopolską jak najbardziej. I na obszarze skansenu w Osieku znajdują się zabytki architektury ludowej z trzech regionów etnograficznych. To jest Spałuk, Puszczy Noseckiej oraz Krajny. Muzeum Kultury Ludowej jest częścią Muzeum Okręgowego w Pile. Początki funkcjonowania skansenu w Osieku wiążą się z dosyć sensacyjnym odkryciem archeologicznym, a mianowicie na początku lat 70. w trakcie pobierania piasku na cele budowlane odkryto grób ciałopalny. Jak później się okazało, było to znalezisko pochodzące z V wieku przed naszą erą. Rozpoczęły się wówczas wielkie badania archeologiczne, które poruszyły lokalną społeczność, już nie tylko, bo tym znaleziskiem byli zainteresowani naukowcy z Uniwersytetu z Torunia, z Poznania, prasa, media, władze ówczesnego powiatu wyżyskiego. Społeczność lokalna jednym słowem żyła tym odkryciem, tym znaleziskiem. Jak się okazało, w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się skansen, było wielkie cmentarzysko pradziejowe. Ono funkcjonowało od V wieku przed naszą erą do IV-V wieku naszej ery. Kilka kultur archeologicznych tutaj chowało swoich zmarłych i po tym odkryciu, kiedy odkopano ponad 100 pochówków właśnie z tych wymienionych przeze mnie, które pochodziły z tego okresu od V wieku do przed naszą erą, do IV-V naszej ery, postanowiono, że w miejscu odkrycia powstanie rezerwat archeologiczny. Później rozszerzono koncepcję tego rezerwatu o kulturę ludową, o eksponaty etnograficzne i miał tutaj powstać rezerwat archeologiczno-etnograficzny. Natomiast ta część etnograficzna związana miała być wyłącznie z obszarem krainy. Jednak reforma administracyjna z połowy lat 70. spowodowała, że przestał istnieć przede wszystkim powiat wyżyski. Ta część powiatu wyżyskiego, dawnego powiatu wyżyskiego, znalazła się w granicach województwa bliskiego i wówczas skansen w Osieku znalazł się pod opieką powstającego Muzeum Okręgowego w Pile i również zmieniła się koncepcja samego muzeum. Rozszerzono część etnograficzną właśnie o region Pałuk i Puszczy Noteckiej i zaczęto tutaj zwozić zabytki architektury ludowej z tych trzech regionów etnograficznych i powstał skansen.
1: I one są teraz tam zgromadzone u was w Muzeum w Osieku, ale trzeba też wspomnieć o tym, że ta kolebka, ten zaczątek Muzeum w Osieku też jest dostępny, bo to jest pod Zadaszeniem, to miejsce, gdzie były odkryte te miejsca pochówku, o których pan wspominał, jest też dostępne dla zwiedzających, z tego co wiem.
2: Tak, oczywiście. Ta część archeologiczna jest bardzo ważnym elementem naszego muzeum. Jesteśmy jednym z nielicznych skansenów w Polsce, który na swoim obszarze prezentuje zabytki archeologiczne i etnograficzne. Jednocześnie takim wyróżnikiem jest to, że właściwie cały teren skansenu znajduje się na obszarze, który kiedyś był cmentarzyskiem pradziejowym. Więc wszyscy sympatycy archeologii mogą do nas przyjeżdżać i oglądać te znaleziska. Dodam jeszcze, że skansen zlokalizowany jest u podnóża Dębowej Góry, najwyższego wzniesienia na terenie krainy. I i z jednej strony Dębowej Góry również dział archeologiczny Muzeum Okręgowego w Pile odkrył kurhany pochodzące z wczesnego średniowiecza, więc tutaj te obszary są bardzo interesujące archeologicznie. Dodatkowo jeszcze słynna przeprawa przez Noteć w rejonie Żuławki. Także ten teren jest bardzo ciekawy i przyrodniczo, archeologicznie, a także etnograficznie.
1: Ile takich dodatkowych elementów zostało tam dodanych niejako, czyli przeniesionych z innych miejsc Wielkopolski, tak jak pan wspomniał, żeby to wszystko zgromadzić w tym miejscu właśnie w Osieku? Czy tam część tych elementów funkcjonowała tam od zawsze, albo była też odkryta przez archeologów, a dużo z tych elementów zostało dodanych, zostało niejako przeniesionych z innych regionów Polski?
2: To znaczy część archeologiczna jest pomyślana w ten sposób, że ma obrazować miejsce eksploracji archeologów. I w tym miejscu, w którym oni odnaleźli te groby ciałopalne, znajdują się pawilony i są prezentowane części tych znalezisk. Natomiast wszystko, co otacza pawilony archeologiczne, czyli ta część etnograficzna, tutaj się nie znajdowała. Te obiekty zostały tutaj przeniesione z obszaru północnych rubieży historycznej Wielkopolski, czyli z tych trzech regionów, o których już wspominałem. Mamy tutaj zgromadzone około 30 obiektów architektonicznych. Do tego trzeba dodać jeszcze tak zwaną małą architekturę, czyli kapliczki przydrożne, studnie, piece chlebowe, jakieś piwnice ziemne i to prezentuje budownictwo i kulturę ludową tego obszaru na przestrzeni w zasadzie od końca XVIII wieku do lat 30. wieku XX. Wnętrza są właśnie zróżnicowane. Najwięcej wnętrz pochodzi z początku XX wieku. Mamy również, prezentujemy takie archaiczne wnętrza z drugiej połowy XIX stulecia.
1: To, co mi się od razu rzuca w oczy, to budownictwo szachulcowe, które trochę dominuje nad tą całą architekturą tego miejsca. I w Osieku przede wszystkim można zobaczyć ten charakterystyczny szachulec. Jakby pan mógł powiedzieć słuchaczom, czym jest szachulec, bo niektórzy mylą to jednak z murem pruskim, a to chyba jest troszkę coś innego, prawda?
2: Może to jest troszeczkę mylące, dlatego że opierając się wyłącznie na tych materiałach, które są zamieszczone na naszej stronie internetowej, tym wirtualnym spacerze, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że budownictwo szkieletowe tutaj dominuje. Natomiast muszę powiedzieć, że mamy 7 obiektów w całości drewnianych, zrębowych, które pokazują to budownictwo z tego obszaru do połowy XIX wieku. Natomiast faktycznie budownictwo szkieletowe, bo tak należy to budownictwo nazywać, pojawiło się na obszarze krajny już w XVII wieku. Właśnie zostały odkryte archiwalia z terenu Klucza Runowskiego, i które bardzo dokładnie opisywały to budownictwo w tym rejonie. I ono najpierw się upowszechniało w folwarkach i następnie dopiero ludność wiejska, chłopi zaczęli także to budownictwo, znaczy tą technikę wykorzystywać w swoim budownictwie. Jest to budownictwo, które przyszło do nas z zachodniej Europy, propagowane tutaj przez osadników niemieckich, nazywane z języka niemieckiego fachwerkiem. Polegało to na tym, że budowano, jakby konstrukcja domu składała się z pionowych słupów, które były łączone poziomymi belkami, tak zwanymi ryglami. Stąd też czasami zamiennie, oprócz tego fachwerku, oprócz konstrukcji szkieletowej, mówi się, że jest to konstrukcja ryglowa. Czyli mamy szkielet drewniany, szkielet ryglowy, jakbyśmy tutaj, jakich nazw byśmy nie używali, i dopiero później wypełnienie tego szkieletu określało dokładnie, w jakiej technice ten budynek był wykonany. Jeżeli w tym szkielecie te pola były wypełniane takimi pionowymi szczebelkami, które były wsuwane w specjalny rowek, który był dodatkowo jeszcze wydrążony w tych belkach poziomych, i następnie te belki były owijane słomą, oblepiane gliną, i wówczas mamy tak zwaną konstrukcję szachulcową, czyli szachulec oznacza, że szkielet jest wypełniany gliną zmieszaną z sieczką. Natomiast jeżeli to wypełnienie gliniane zastąpimy cegłami, wówczas mamy tak tak zwany mur pruski. I to jest w zasadzie ta różnica, natomiast obie te techniki, no to, znaczy, to jest technika szkieletowa, tak? A rodzaj wypełnienia dopiero nam mówił, czy to jest mur pruski, czy też konstrukcja szachulcowa.
1: Znakomicie pan to wytłumaczył. No myślę, że teraz już nikt nie ma wątpliwości, czym jest szachulec, a czym jest ten mur pruski, ale wszyscy wiedzą, czym jest konstrukcja szkieletowa. Natomiast nie tylko tego typu budowle, tego typu atrakcje są tam zgromadzone u was w Osieku, bo między innymi można tam też zobaczyć wiatraki.
2: Tak, mamy trzy wiatraki, są dosyć okazałe budynki i każdy z nich prezentuje inny typ. Najstarszy to jest wiatrak Koźlak, następnie mamy wiatrak Paltrak i wiatrak tak zwany Holender. Te nazwy może słuchaczowi nic nie powiedzą, ja powiem tylko tak, że jeżeli chodzi o Koźlak, to wiatrak spoczywał na takim jakby pionowym słupie był osadzony i ten budynek Koźlak w całości się obracał, znaczy obracano tym wiatrakiem w zależności od zmiany kierunku wiatru, żeby te śmigła były skierowane na wprost wiatru. Podobnie cały budynek obracano w przypadku Paltraka, z tym, że budynek już nie był osadzony na takim pionowym słupie, tylko pod budynkiem znajdowały się specjalne kółka, a na podmurówce rodzaj takiej szyny. I podobnie jak wagoniki na torach, w ten sposób cały budynek też był obracany. Natomiast w Holendrach obracana była tylko ta część dachu sam obracany, natomiast pozostała część budynku spoczywała nieruchomo, stąd też często Holendry były murowane. My natomiast mamy Holender w całości drewniany, też w konstrukcji szkieletowej, ale kryty gątem.
1: Czy jest tam jakiś taki element, na który po prostu koniecznie trzeba zwrócić uwagę, taki obligatoryjny punkt zwiedzania? Jeśli ktoś przyjedzie ze słuchaczy Radia Emaus do Osieka, to na co szczególnie powinien zwrócić uwagę?
2: Oczywiście oprócz części archeologicznej, która jest początkiem istnienia naszego muzeum, my skupiamy się szczególnie na obszarze krajny, który jesteśmy w zasadzie jedynym skansenem w Polsce, który stara się jakoś zachować pozostałości, zabytki etnograficzne tego obszaru. I mamy na naszym terenie budynek podcieniowy Zwierzchna Wielkiego, to jest centralnej krajny. Jest to budynek, który pochodzi z początku XIX wieku, 1801-1804, chociaż niektórzy badacze nawet twierdzą, że on może być z końca XVIII wieku. Jest to budynek podcieniowy, gdzie podcień wsparty jest na czterech słupach, zachowały się oryginalne belki, również do tego budynku jest dostawiony budynek inwentarski, także z zachowanym oryginalnym przejazdem bramnym. No niestety zachowały się tylko te dwa budynki, czyli chałupa i budynek inwentarski, natomiast ta zagroda tworzyła zamknięty czworobok i nie zachowała się już ani stodoła, ani pozostałe budynki inwentarskie. Także no jest to jedyny zachowany budynek podcieniowy z terenu krajny, jeden z najstarszych w naszym skansenie, z zachowaną oryginalną substancją zabytkową, więc jest to nasze takie oczko w głowie.
1: Kogo szczególnie zaprosiłby pan do Osieka jako gospodarz tego miejsca niejako, czyli etnograf właśnie tam rezydujący w Muzeum w Osieku?
2: Wie pan co, no nie chciałbym nikogo wykluczać z tych zaproszeń. Oczywiście zapraszałbym wszystkich, czyli ludzi, którzy się interesują kulturą ludową, przeszłością naszego regionu, także archeologią. No i oczywiście zaprosiłbym także młodzież szkolną, dzieci, dlatego, że organizujemy, no staramy się przynajmniej oferować szeroką gamę zajęć edukacyjnych, które wiążą się z prezentacją na żywo dawnych umiejętności rzemieślniczych, gospodarskich, można w tym wszystkim uczestniczyć. Także rodziny, które mogą na naszym terenie miło, myślę, spędzić weekendy, popołudnia, spacerować, oglądać te zabytki. No słowem wszystkich, którzy są zainteresowani tego typu muzeami.
1: A zapraszał oczywiście Roman Skiba, etnograf z Muzeum w Osieku. To jest oddział Muzeum Etnograficznego w Pile. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kolejny raz mieliśmy okazję pozwiedzać trochę zabytków drewnianej Wielkopolski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Kadiusz Szymański, dziękuję za uwagę.
0: szlakiem drewnianych zabytków. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chojnu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
9: Tradycyjne spotkanie młodych na Letnicy. Festiwal Tarcza Wiary w Pniewach. Archidiecezjalne Dni Młodych Paradizo w Gostyniu. 100 lat od przybycia oblatów do Obry i 25 lat parafii błogosławionej Jolanty w Kostrzynie. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
9: Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Letnicy. Letnickie pola pod Bramą Rybą zapraszają wszystkich już w sobotę, 6 czerwca. Duszpasterz Letnicy ojciec Tomasz Nowak zapewnia, że trwają ostatnie przygotowania i przebiegają one bardzo intensywnie. Przyjechało więcej niż zwykle wolontariuszy, co rodzi nadzieję, że na 30. Letnicę przyjedzie jeszcze więcej uczestników.
10: Ja myślę, że to jest po prostu w ludzkiej naturze, żeby organizować takie święto, bo to jest budowanie tak miasta na jeden dzień. Tylko że ostatnio choćby marszałek województwa wielkopolskiego mi to uświadomił, że jeżeli 30 raz organizuje się pojedyncze wydarzenie, to to już nie jest pojedyncze wydarzenie, tylko że to jest już jakiś cykl, którym ludzie się utożsamiają, a to co też jakoś rodzi pytania, że ci, którzy 30 lat temu byli młodzi i przyjeżdżali na to spotkanie, teraz już przyjeżdżają ich dzieci, a nawet wnuki, także tak jak ojciec Jan Góra był inicjatorem tego spotkania, tak i dzisiaj ci, którzy już nie pamiętają ojca Jana, czy którzy się urodzili później niż to pierwsze spotkanie się wydarzyło i cały czas są jakoś związani z Letnicą, z tym miejscem, to jakoś rodzi nadzieję na przyszłość.
9: Dlaczego hasło Genesis?
10: Hasło tegorocznego spotkania Genesis odnosi się do początku, bo to słowo to znaczy. Pierwsze słowo z Biblii, na początku było słowo, to jest też początek Ewangelii Świętego Jana. Tak się zaczęło, więc ja to nazywam nowym początkiem. Związane to jest oczywiście z jubileuszem 30. spotkania młodych nad Letnicą. Wydaje się, że możemy wyrazić to na nowo w początku. Też logo tegorocznego spotkania, które jest takim drzewem, które korzeniami sięga do źródeł, chrztu, bo jesteśmy nad Lednicą, a potem przez 30 lat rosło. Też na tym drzewie znajdują się owoce, bo już można mówić o owocach tych spotkań. Natomiast też się gnieżdżą w nim, w koronie tego drzewa, ptaki, które są takim symbolem przeniesienia tej idei lednickiej dalej. Także myślę, że ten jubileusz w ten sposób możemy uczcić, że sięgamy do początków. Też szczególnym gościem, no bo warto to podkreślić, są bracia Stezé. Brat Roger, który jest założycielem wspólnoty Stezé, był wielką inspiracją dla ojca Jana Góry. On pod wpływem ich śpiewu, ich celebrowania liturgii w ogóle zmienił też duszpasterstwo akademickie i tę formę. I z tego właśnie zrodziła się Lednica. Dlatego szczególnie zapraszam braci Stezé, żeby nam towarzyszyli, żeby zrobili adorację krzyża, żeby poprowadzili nabożeństwo światła. Obecny przełożony brat Mathieu też powie konferencję Genesis. Mam nadzieję, że nasi wspaniali goście z Francji i Łata chcą to spotkać.
9: Tegoroczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 9 modlitwą jutrzni lednickiej, a zakończy o 23 tradycyjnym przejściem przez Bramę Rybę. Przypomnijmy, że pierwsza Lednica 2000 odbyła się w 1997 roku z inicjatywy świętej pamięci dominikanina ojca Jana Góry. Była odpowiedzią na potrzebę takich spotkań dla młodych ludzi. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. To właśnie tu, nad Jeziorem Lednickim, rozpoczęła się historia Polski, także ta chrześcijańska. Co roku Lednica przyciąga od kilku do kilkunastu tysięcy uczestników, w tym zarówno młodzież, jak i dorosłych, co czyni to wydarzenie jednym z największych spotkań religijnych w Polsce. Jest ona też miejscem otwartym na różnorodne formy wyrazu artystycznego, łącząc muzykę, taniec i sztukę w duchu chrześcijańskim.
11: U proboszcza w parafii.
9: Zakończyły się zapisy na festiwal Tarcza Wiary, na który zaprasza Eucharystyczny Ruch Młodych. Festiwal odbędzie się 13 czerwca w Kniewach. Skąd wzięła się nazwa, mówi ksiądz Marcin Nowak, dyrektor krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych i organizator festiwalu.
12: Więc jest msza święta i jest adoracja, ale oczywiście do tego drugi aspekt, czyli budowanie wspólnoty, bycie razem ze sobą. No i tutaj wchodzi już ta nazwa, Tarcza Wiary, i pod nią jest coś ukryte. W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawało się

0: prostu skliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wystarczy się po prostu zgłosić, po prostu.
1: Jak zapewnia ksiądz Nowak, na festiwalu będzie się dużo działo i na przybyłych czeka mnóstwo atrakcji. Będzie turniej rycerski, będą niespodzianki, a każda zgłoszona grupa otrzyma tarczę, którą będzie mogła zabrać ze sobą. Wszyscy uczestnicy festiwalu wezmą także udział w nagraniu teledysku oraz śpiewu do piosenki Droga Serca. Dlatego każdy jest proszony, aby się jej nauczył. Wersja studyjna nagrania oraz nuty do nauki znajdują się na stronie festiwalu. Nową aranżację muzyczną wykonał Adam Szewczyk, a zaśpiewała Magda Anioł.
2: U proboszcza w parafii.
1: Młodzi ludzie od 13 do 25 roku życia mogą wziąć udział w archidiecezjalnych Dniach Młodych Paradiso, na które od 29 czerwca do 3 lipca zapraszają księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu. Młodzi ludzie będą mogli przez 5 dni rozwijać swoją wiarę i uczyć się radzić sobie z trudnościami, z jakimi zazwyczaj borykają się młodzi ludzie w tym wieku, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
3: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać, więc uważam, że takim bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które trwa właśnie 5 dni.
1: Hasło spotkania brzmi Odwagi. To nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
3: W tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło Odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz. Dawid, skromny, młody chłopak, idący na niego z prosą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
1: Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso cały czas można się jeszcze zapisać na stronie internetowej Paradiso oraz w mediach społecznościowych.
2: U proboszcza w parafii.
1: Parafia błogosławionej Jolanty w Kostrzynie obchodzi 25-lecie istnienia. Z wielką radością i wdzięcznością, jak mówi ksiądz Adam Maćkowiak, proboszcz parafii.
4: Mszę świętą będzie prowadzić, przewodniczyć będzie jego ekscelencja Zbigniew Zieliński, arcybiskup metropolita poznański. Uroczystość będzie miała miejsce w kaplicy parafialnej przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego 14A w Kostrzynie. Po mszy świętej wszystkich chętnych i zaproszonych zapraszam też na kawałek symboliczny tortu, a potem spotkanie przy stole z księdzem arcybiskupem.
1: 25 lat to nie jest mało, choć sporo wyzwań jeszcze stoi przed parafią.
4: Jestem tu zaledwie 2 lata, więc myślę, że więcej mógłby powiedzieć pewnie pierwszy proboszcz, ksiądz Roman Gajewski. Wydaje mi się, że to już jest jakiś piękny i ważny jubileusz, który warto obchodzić. Myślę, że parafia już się zżyła po tylu latach, jest na pewno po różnych doświadczeniach, ale mamy przed sobą wiele jeszcze celów, przede wszystkim budowa nowego kościoła. Myślę, że to będzie dobry czas, aby wspólnie przeżyć tę chwilę i tę radość.
1: Obchody zakończy msza święta 13 czerwca o godzinie 16. Po niej odbędzie się piknik dla parafian i piłkarski turniej parafialny na konsoli. Wystąpi w nim 16 drużyn, a rozgrywki będzie można oglądać na dużym ekranie.
2: U proboszcza w parafii.
1: 6 czerwca w południe w

0: W kaplicy Seminarium Misjonarzy Oblatów arcybiskup Zbigniew Zieliński będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej, odprawionej z okazji stulecia przybycia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej do Obry.
1: U proboszcza w parafii.
0: 7 czerwca o godzinie 19 sprzed Kościoła Ojców Dominikanów w Poznaniu wyruszy akademicka procesja Bożego Ciała. Msza święta przed procesją zostanie odprawiona pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Chodźmy razem jako wspólnota duszpasterstw akademickich za tym, który jest z nami, choćbyśmy szli ciemną doliną, zachęcają ojcowie dominikanie. Procesja zakończy się w klasztorze ojców karmelitów wspólnym świętowaniem w ogrodach klasztornych.
1: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Słowa Jezusa są ostre jak miecz. Wnikliwie wchodzą w istotę spraw. Wyrażają najtrudniejsze prawdy, pozostając prostymi. Ewangelia jest mądra i piękna. Wielu jej nie przyjmuje nie ze złej woli, ale ponieważ nikt im nie przedstawił jej piękna. Zwłaszcza, kiedy chcemy kogoś przekonać do wiary, łatwiej nam skupić się na przekazywaniu argumentów. Piękno przekonuje głębiej. Co mnie zachwyca w Ewangelii?

0: jeździe. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A. Mam Ciebie tylko w
2: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Szlakiem drewnianych zabytków.
7: Szlakiem drewnianych zabytków podążamy i moi drodzy, dzisiaj Anna Nowak ze mną, asystent muzealny z Muzeum w Jaraczu. Arkadiusz Szymański przed mikrofonem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Udajemy się do Jaracza. Jaracz to wyjątkowe miejsce, moi drodzy. No może najpierw opowiedzmy o tym, gdzie się dokładnie znajdujemy. Co to jest za miejsce? Jesteśmy blisko drogi krajowej 11.
8: Tak, pomiędzy Rogoźnym a Obornikami. Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego, ponieważ taka jest pełna nazwa naszego muzeum. Jako oddział muzeum w Szreniawie, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, znajduje się właśnie w Jaraczu. Jest to miejscowość, która znajduje się niedaleko wsi Wełna i nad rzeką Wełną.
7: Położenie jest bardzo malownicze. Gdy z lotu ptaka spojrzycie Państwo na to miejsce, to widać od razu rzekę Wełnę. Młyn, przez który ta rzeka przepływa, bo jednak uruchamia koło młyńskie tego właśnie młyna.
8: To no znaczy i... się nie koło młyńskie. My mamy młyn, który jest u nas, jest napędzany turbiną Francisa.
7: A, turbiną Francisa. Dobrze, do tego może dojdziemy. Ale dla laika generalnie ta rzeka przepływa przez ten młyn, po to, żeby uruchomić tę turbinę Francisa, jak pani powiedziała. No i teren jest bardzo malowniczy. Jesteśmy w ogóle przy Puszczy Nadnoteckiej. Puszcza Notecka czy Puszcza Nadnotecka, jak to się nazywa?
8: Puszcza Nadnotecka. Notecka. Myślę, że jedna i druga opcja jest prawidłowa.
7: Dobrze. Piękne tereny, malownicze, zielone, rzeka i do tego budynki, no, historią swoją sięgające. I tutaj Państwo teraz będziecie bardzo zaskoczeni. 800 lat przed naszą erą. Do tego punktu też dojdziemy w tej dzisiejszej audycji, ale zanim o tym, to może najpierw wejdźmy na teren tego muzeum. Gdzie się znajdujemy? Co to w ogóle jest?
8: Muzeum mieści się na terenie dawnej osady młyńskiej, o której pierwsze wzmianki mieliśmy już w takie pisemne zmianki mieliśmy w XIV wieku. Znajdowała się tam typowo osada młyńska. Mieszkał tam młynarz ze swoją rodziną i z pracownikami, z którymi jakby dbał o to, żeby przemiał, który robiono u nas, znaczy robiono tak w tej osadzie, był przemiałem takim prawidłowym i dobrym. My teraz znajdujemy się na terenie prawie 4 hektarów. Jest to teren właśnie po tej osadzie i w skład budynków, obiektów, które mieszczą się w muzeum, wchodzi do młynarza, w którym dawniej mieszkał młynarz ze swoją rodziną. Mamy tam również rekonstrukcję wiatraka z Czacza, wiatraka typu koźlak, który można zwiedzać, można wejść do środka, zobaczyć wszystko, co się z nim znajduje.
7: Może ja tylko wyjaśnię, bo nie wszyscy nasi słuchacze muszą wiedzieć, że jest taka miejscowość jak Czacz. I tak, wiatrak z Czacza może komuś kojarzyć się z rytmami jakimiś muzycznymi. No nie, nie, nie. Moi drodzy, wyprowadzam, nie wiążcie tego z Czaczą, tylko miejscowość nazywa się Czacz i wiatrak właśnie stamtąd pochodzi.
8: Tak, jest to rekonstrukcja wiatraka z Czacza. Później mamy stajnię przymłyńską i właśnie młyn wodny, serce dawnej osady młyńskiej.
7: Pięknie. Młyn wodny rzuca się od razu w oczy, bo to taki czerwony budynek, który jest chyba największym z tych budynków, które tak u was się znajdują, a na wzgórzu dom młynarza. I w domu młynarza te wiatraki, które są tam zgromadzone, które można oglądać, te modele wiatraków, ile ich tam jest?
8: Mamy ponad 40 modeli wiatraków wykonanych w skali 1 do 40 w stosunku do wiatraków znajdujących się w różnych miejscowościach w Polsce. Autorem jest pan Felix Klaczyński, który jeździł do tych miejscowości, robił szczegółowe pomiary, zdjęcia i później w idealny sposób wykonywał właśnie modele wiatraków, które my mamy przyjemność właśnie na tej wystawie prezentować.
7: Tak, ale ma się tutaj też stajnie, czyli rozumiem, że konie też tu bywały, no to jakby naturalna sprawa, że skoro młyn, skoro ktoś musiał przywozić tam określone ziarna, aby zrobić z nich mąkę, no to koń pewnie był tym pociągowym koniem, który musiał to przywieźć.
8: Tak, tak, to zapewne. A teraz stajnia służy nam jako budynek, w którym mieści się wystawa pokazująca nam taki przekrój przez rozwój młynarstwa, jeśli tak to można nazwać. Mamy tam pokazane eksponaty, które ukazują nam różne sposoby przemiału mąki. I tak jak już właśnie pan wspomniał, mamy tam żarno datowane przed naszą erą, mamy różnego rodzaju stępy.
7: Nie powiedziałem, że to żarno. Ja na razie to była zagadka, ale dobrze, skoro pani już ujawniła, okej. Okay. Skoro pani Ania już ujawniła. Tak, 800 lat przed naszą erą, z tego czasu pochodzi żarno, które
8: żarno.
7: Tak jest datowane.
8: Tak jest
7: czym datowane. Jest żarno w ogóle? Może dla laika niekoniecznie każdy wie, czym to jest. Czym jest ten kamień, który ociera się o drugi kamień, żeby...
8: Tak, to właśnie jest mniej więcej w skrócie to, co pan powiedział. Czyli mamy żarno, to jest jeden duży kamień, który jest kamieniem leżącym, nieruchomym. Na ten kamień wysypujemy, bądź już później w dalszych etapach, kiedy żarna były bardziej obrobione i przystosowane do pracy, wysypujemy ziarno i drugim kamieniem mniejszym, tak zwanym kamieniem ruchomym, albo ucieramy, albo trzaskamy tak te ziarno, aby po prostu one się rozdrabniało. No i właśnie pierwsze żarno, które mieści się na tej wystawie, to są kolokwialnie mówiąc dwa kamienie, jeden leżący na drugim, a późniejsze żarna są już to żarna obudowane, czy to w obudowie kłodowej, ulowej, są już bardziej przystosowane typowo do pracy.
7: Jaka to jest obudowa ulowa? Powiedzmy coś więcej na ten temat.
8: Można powiedzieć, że wizualnie przypomina to ul. I jakby w tej budowie ulowej te kamienie są tak również usytuowane, żeby można było na nich pracować i również mamy tą zasadę jednego kamienia, który jest kamieniem nieruchomym leżącym i na nim drugi kamień, który jest kamieniem, który się rusza.
7: A jest tam też wiatrak typu koźlak, bo tak to się nazywa fachowo i widać ten wiatrak, on jest umiejscowiony, trochę oddalony jest od reszty budynków, jakby tak samotnie stoi.

0: wiatru byłby tam dużo większy.
1: To znaczy się, my mamy wiatrak dlatego, że jesteśmy muzeum i jest to bardzo jakby związane ze sobą. Jednak naturalne warunki, jakie my mamy tutaj w osadzie, nie są warunkami dla ulokowania wiatraka.
0: Mhm, czyli po prostu tak go usytuowaliście, tak, żeby był takim przykładem wiatraka, tak, typu koźlak.
1: Tak, właśnie dlatego. A jakby, żeby usadowić go w takich naturalnych warunkach, musielibyśmy go postawić na otwartej przestrzeni.
0: Czyli
1: tak?
0: Odseparować od tych drzew i żeby miał dostęp wiatru.
1: Tak, powiedzmy na otwartej przestrzeni, na polu gdzieś, tak? I na jakimś delikatnie usypanym wzgórzu, to wtedy byłyby to idealne warunki dla wiatraka.
0: Młyn wodny, bo o tym też nie mówiliśmy tutaj. Rzeka Wełna, bardzo malownicza rzeka. Niedaleko miejscowość Wełna także położona, tak, żebyście państwo wiedzieli, bo i miejscowość Wełna, i rzeka Wełna. Rzeka Wełna przepływająca przez przepiękne tereny zielone tej właśnie Puszczy Nadnoteckiej. No i jak to się wszystko wkomponowuje w ten młyn wodny?
1: Jeśli chodzi o tą sytuację, którą możemy jakby aktualnie obserwować w naszym muzeum, to jest to młyn, który powstał w drugiej połowie XIX wieku, bo początkowo w osadzie znajdował się młyn drewniany, napędzany właśnie zwykłym kołem młyńskim, jednak ten młyn spalił się. I chcąc jakby dalej kultywować i też dalej pracować z mąką w tym miejscu, budynek starego spichlerza przerobiono na młyn wodny. Więc to, co teraz mamy, ten budynek, który teraz mamy, to jest dawny spichlerz przerobiony na młyn wodny. I właśnie w tym celu zostały postawione dwa jazy, które też można u nas zobaczyć. Jeden jaz stały, drugi ruchomy, które spiętrzają nam wodę, aby dopłynęła ona nam do młyna.
0: No bo to musi być określona prędkość takiej wody. Okazuje się, że rzeka Wełna ma takie warunki rzeki górskiej, tak?
1: Tak, jak wykazały różnego rodzaju badania, stwierdzono, że rzeka Wełna ma znamiona rzeki górskiej, jeśli chodzi o jej nurt w niektórych momentach, jeśli chodzi nawet o zwierzęta, które żyją na tym terenie. No też jakby sam fakt tego, że na odcinku od Rogoźna do Obornik była ona w stanie, kolokwialnie mówiąc, obsłużyć 5 czy 6 młynów, które się wtedy znajdowały, no to musimy sobie właśnie zdawać sprawę z tego, jakie ona ma walory, bo jednak taki młyn potrzebuje dużo tej siły, żeby on pracował. A 25 kilometrów, czy tam około 30, no to nie jest jakaś duża odległość, tak? A na tej odległości właśnie te 5 czy 6 młynów kiedyś się znajdowało.
0: No i siła wody musiała być taka, aby te młyny uruchomić i żeby one wykonywały swoją pracę.
1: Tak, i żeby napędziły cały młyn. Nasz młyn ma parter, 2 piętra i jeszcze 1 piętro w dół, czyli jakby piwnice, więc i te wszystkie piętra, na każdym piętrze znajdują się maszyny i ta woda napędzała te wszystkie maszyny, więc proszę sobie wyobrazić, jaka to musi być siła, aby taki budynek tak wprawić w ruch.
0: Więc to nie mogła być taka sobie rzeczka płynąca delikatnie, bo nic by nie uruchomiła. No, tak. Okazuje się, że taka Wełna, naprawdę silna rzeka.
1: Tak.
0: Silna,
1: tak,
0: rzeka i kto by się spodziewał, a jednak tutaj wykorzystano jej siłę w bardzo pożytecznym celu. Co szczególnie zasługuje na uwagę, jeśli się przyjedzie do was tam, do Muzeum Młynarstwa, do Jaracza?
1: To jest trudne pytanie. Dla mnie całość jest interesująca i myślę, że jeżeli zwiedzi się całe muzeum, czy to z przewodnikiem, czy samemu, to zapewne każdy znajdzie jakiś eksponat, czy cały budynek, który zwróci jego uwagę. Ja na przykład uwielbiam śrutownik Cegielskiego, który znajduje się w stajni przymłyńskiej. To jest mój ukochany eksponat i zawsze jak oprowadzam zwiedzających, to zawsze zwracam na niego uwagę, pokazuję pewne rzeczy, zadaję pytania, też jakby pobudzam do przemyślenia pewnych aspektów, które są tam pokazane, których nie będę teraz zdradzać, aby nie...
0: No ale możemy trochę uchylić rąbka tajemnicy słuchaczom, żeby chociaż wiedzieli, czym jest taki śrutownik.
1: W śrutowniku Cegielskiego bardzo interesujące dla mnie są drewniane zęby, które są zamontowane w przekładniach i jakby ich system w całości funkcjonowania tego urządzenia. Wydaje się to jakby dziwne, jeżeli patrzy się na ten śrutownik, ale jeśli poznaje się jakby funkcję tego, jaką to spełniało, to po prostu człowiek tak aż z niedowierzaniem na to patrzy i tak sobie uświadamia, jakim, można powiedzieć, geniuszem

0: posługiwali się ludzie, którzy pracowali z takimi maszynami, urządzeniami, jakie rozwiązania wprowadzali, jak to starali się ułatwić sobie tą pracę, bo ja początkowo, gdy pierwszy raz jeszcze nie pracując tam byłam w Muzeum Młynarstwa, w ogóle się zastanawiałam, matko, no co tam można, Muzeum Młynarstwa, jakby co tam można oglądać?
1: Mąka tak? I tyle.
0: No tak.
1: Ziarno i tyle.
0: Bo to jest takie po prostu myślenie, ale jak po prostu zobaczyłam to miejsce, zobaczyłam te eksponaty, też jakby system ułożenia tych wystaw i spójności w moim odczuciu tego wszystkiego, to właśnie dla mnie głównym wnioskiem, który się jakby nasunął, jest to, że jest to muzeum, które można jakby troszeczkę traktować jako muzeum takie techniki, jako jakby skansen, ponieważ mamy dosyć dużą przestrzeń, przemieszczamy się między budynkami, ale przede wszystkim jest to dla mnie muzeum, które pokazuje jakby geniusz człowieka. Na takiej zasadzie, że właśnie będąc w stajni przymłyńskiej, oglądamy te żarna, czyli te dwa przysłowiowe kamienie, które później są używane praktycznie we wszystkich urządzeniach i też używane są w młynie wodnym, jak również w wiatraku, tylko przyjmują jakby inną formę, inną otoczkę, inną obudowę. I dla mnie jest właśnie fascynujące to, że ludzie wykorzystywali tą wiedzę, po pierwsze poprzednich pokoleń, tego co ludzie inni już zrobili, chcąc ułatwić sobie tą pracę, wymyślali coraz to nowsze rozwiązania.
1: Modernizowali to, co tak. Już ktoś kiedyś wynalazł.
0: I właśnie jest to dla mnie genialne, że jakby nie odrzucono tego, co było już kiedyś, tylko czerpało się cały czas z tego, dokładając kolejne elementy, które nam jeszcze bardziej to ułatwiały. Dlatego jest to dla mnie tak fascynujące, bo pokazuje, że jednak warto wracać do tego, co było kiedyś i korzystać też z tego, bo ktoś już kiedyś coś zrobił. My możemy na tym bazować, poznawać to i możemy albo to udoskonalać, albo po prostu z tego korzystać, bo to są dobre rozwiązania. Jednak tak ludzie pracowali na takim wiatraku i oni po jednym, dwóch dniach nie padali z przemęczenia, ponieważ tam są takie rozwiązania, czy to jeśli chodzi o wciąganie worków, czy zrzucanie ich na dół, mówiąc tak kolokwialnie, że jakby patrząc na to wszystko w tej harmonii, człowiek po prostu no nie może uwierzyć, że coś takiego można zrobić.
1: Że myśleli o ergonomii, żeby to się opłacało, żeby to jak najmniej ruchów wykonywać, a coś by było robione
0: Oczywiście. Wręcz
1: automatycznie. Tak jak pani wspomniała o tym śrutowniku, no wymyślić takie urządzenie, które będzie tak genialnie działać, no to naprawdę.
0: No to się też wiąże z tym.
1: Nie lada wynalazek.
0: Oczywiście, ale też jakby z funkcją, posadą, nie wiem jak do końca to nazwać, młynarza i właśnie z tym, o czym pan przed chwilą wspomniał, wiąże się też coś takiego, że ludzie przez wiele lat myśleli o tym, że młynarz jest osobą bardzo dobrze usytuowaną, jest osobą, którą każdy szanował, bo jednak żył w jakiejś zależności w stosunku do niego, nie oszukujmy się, ale też mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy ludzie mieli coś takiego, że myśleli o młynarzu też jako o człowieku, który ma kontakt z mocami nieczystymi. Bo to jest przecież niemożliwe, tak, że on postawił sobie taki budynek z drewna gdzieś na środku przestrzeni. On przy tym nic nie robi, tak, bo tak jak już wspomniałam, to są systemy, gdzie chodzi o jak najmniejszy nakład pracy, żeby oni po prostu...
1: Żeby te urządzenia wyręczały człowieka.
0: Tak, właśnie, tak, i żeby były to jak najbardziej najlepsze rozwiązania, więc ludzie żyli w takim przekonaniu, że no coś tam musi być nie tak, tak, że on jakby mało pracy w to wkłada, a przecież tak mu się powodzi, ma pieniądze, ma taką pozycję, wszyscy go szanują, więc tam ktoś mu musi pomagać.
1: Jakaś
0: tak?
1: magia, jakieś czary.
0: Tak. Jest nawet taka książka Młynarstwo Magiczne, która o takich właśnie przekonaniach i jakichś tam pomysłach, według których ludzie bazowali i myśleli o młynarzach, właśnie opowiada.
1: Jak będziecie państwo na drewnianym szlaku w Wielkopolsce, nie zapomnijcie o Jaraczu. Jaracz, droga krajowa 11. Odbijacie lekko 2 do 3 kilometrów jadąc z Poznania do Piły i między Rogoźnem a Obornikami odbijacie w lewo i dojeżdżacie do Jaracza, pięknie położonego nad rzeką Wełną. Pierwsze, co rzuca się w oczy, na pewno dom młynarza, bo on jest na wzgórzu i jest biały. No jaki może być dom tak. młynarza, jak nie biały, prawda?
0: I też bardzo okazały.
1: I bardzo okazały, ale też nie zapomnijcie o tym młynie wodnym, bo on też robi wrażenie. To jest co prawda budynek z czerwonej cegły, ale w ogóle cały ten teren jest tak urzekający, więc na pewno, jeśli odwiedzicie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, będziecie zachwyceni. Anna Nowak, asystent muzealny Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i myślę, że wszyscy teraz słuchacze Dobrego Radia Emaus poczują się zaproszeni do odwiedzenia tego właśnie miejsca. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam do Muzeum Wieracz.
2: Szlakiem drewnianych zabytków.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pośród rozległej puszczy, w pobliżu plemion mojemu nauczaniu powierzonych, założyłem klasztor i zaludniłem go zakonnikami żyjącymi pracą rąk własnych w największej powściągliwości według reguły świętego naszego ojca Benedykta. Tak dzisiejszy patron, święty Bonifacy, pisał do papieża z założonego przez siebie klasztoru w Fuldzie. Dotarł tu aż z Anglii, gdzie przyszedł na świat jako Winfryd, gdzie zdobył wykształcenie i gdzie odkrył swoje zakonne powołanie. I gdzie mógłby także bezpiecznie dokończyć swego pobożnego żywota właśnie jako Winfryd, gdyby nie poczuł, że dobra nowina domaga się jednak przekazania jej dalej. Dlatego za zgodą papieża Winfryd staje się biskupem Bonifacym i rusza na tereny dzisiejszej Danii, Holandii, Niemiec, a nawet Austrii. Jako biskup misyjny buduje z mozołem strukturę kościoła w północno-zachodniej Europie. Przekonuje do Chrystusa przywódców plemion, zakłada kościoły, funduje klasztory, ustanawia miejscowych biskupów, zwołuje synody i nieustannie prze naprzód. Dopiero we wspomnianym już tutaj klasztorze w Fuldzie święty Bonifacy Winfryd pozwala sobie na nieco dłuższą chwilę wytchnienia. Taką w sam raz, by zebrać siły i jako 80-letni starzec udać się w podróż do Fryzji, od której zaczął swoją misyjną działalność wiele lat temu, a gdzie obecnie próbuje na nowo odrodzić się pogaństwo. Tam też święty Bonifacy Winfryd ginie męczeńsko 5 czerwca roku 754. I jest to bardzo symboliczna śmierć. Obok jego ciała upada bowiem księga Ewangelii, której użył jako tarczy przed ciosem miecza. Miecz, a jakże, odebrał życie biskupowi, ale okazał się kompletnie bezradny wobec Bożego Słowa, które dzięki posłudze tego biskupa szeroko rozlało się po całej Europie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Tajemnica miłującej obecności. Turyn.
2: Rok 1453. Był jednym z przełomowych w dziejach ludzkości. Najpierw w marcu całun turyński dostał się w ręce książęcej rodziny z Turynu. W maju muzułmańscy najeźdźcy zajęli i ograbili Konstantynopol. A w czerwcu w Turynie miał miejsce cud Słońca Sprawiedliwości. W maju 1453 roku armia tytularnego króla Neapolu i Jerozolimy Renata I Andegaweńskiego, przygotowująca się do połączenia z siłami Franciszka Sforcy, księcia Mediolanu, przed próbą dotarcia do i zdobycia Neapolu, po przekroczeniu Alp, starła się z wojskami księcia Ludwika I Sabauckiego. Szala zwycięstwa przechylała się to w tę, to w tamtą stronę, a wraz z nią i miasto Exiles przechodziło z rąk do rąk. Znakomita okazja do rabunku dla każdej ze stron. Gdy miasto zajęli żołnierze Ludwika, rozpoczęło się plądrowanie. Nie ominęło ono i kościoła Santa Maria. Jeden z rabujących, historia nie zanotowała jego godności, rozbił tabernakulum i zabrał monstrancję z konsekrowaną hostią. Łupy z monstrancją i hostią wrzucił do worka i na mulicy udał się do Turynu. Tam były znacznie większe szanse na spieniężenie zdobyczy. 6 czerwca 1453 roku w oktawie Bożego Ciała pojawił się w Turynie. Na głównym placu, przed kościołem świętego Sylwestra, na bruku, mulica potknęła się, uklękła i przewróciła. Worek z łupami otworzył się, a zawartość rozsypała, ściągając ciekawskich. I nagle spośród rozrzuconych precjozów, ku zdziwieniu licznych świadków, w górę, ponad okoliczne domy, uniosła się otoczona świetlistym promieniem monstrancja z konsekrowaną hostią. Było około 17. Na miejsce przybył biskup miejsca. Padł na kolana i modlił się słowami uczniów z Emaus: zostań z nami, Panie. Rozpoczął suplikacje, w których brali udział wszyscy zgromadzeni. Po jakimś czasie, niespodziewanie dla uczestników, monstrancja spadła na ziemię. Ale Najświętszy Sakrament pozostał zawieszony, świecąc jaskrawo, niczym drugie słońce. Wtedy biskup uniósł przyniesiony przez siebie kielich i hostia powoli opadła do niego. Wśród radości i oznak entuzjazmu biskup zaniósł kielich z cudowną hostią do starej katedry świętego Jana Chrzciciela. Tam pobłogosławił nią zebrany tłum i złożył w tabernakulum. Możemy zapytać, co to znaczy oddawać wszystko Panu Bogu. To znaczy dawać ludziom z miłości dla nich, ale zawsze z myślą o Panu Bogu. Ten, kto przyjmuje i naprawdę oddaje innym, żyje Bogiem i Jego ofiarą. To tajemnica miłującej obecności.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Szlakiem drewnianych zabytków.
4: Na szlaku drewnianych zabytków Wielkopolski podróżujemy i zabieramy dzisiaj słuchaczy do miejsca, które też jest wyjątkowe na tej mapie. To jest kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kosmowie. Ale żeby o tym zabytku rozmawiać, to ze mną w studiu jest dzisiaj wójt gminy Ceków Kolonia, Mariusz Chojnacki. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Cóż to za miejsce, cóż to za zabytek, bo to niewątpliwie skarb Wielkopolski, jeśli chodzi o szlak zabytków drewnianych na mapie Wielkopolski i takie miejsce, które warto odwiedzić, bo chyba mało znane trochę.
5: Znane mało, natomiast dla społeczności lokalnej miejsce szczególne, jak i sama miejscowość, jak i zabytek barokowy, który jest tam, czyli kościół. No, gmina Ceków znajduje się w Wielkopolsce południowo-wschodniej, przy drodze wojewódzkiej numer 470, drodze marszałkowskiej, także ale trzeba zboczyć z tej drogi. Trzeba 2 kilometry w miejscowości Plewnia bądź Ceków skręcić w kierunku Kosmowa i tam odnajdujemy miejscowość, gdzie w przepięknym otoczeniu kasztanów znajduje się kościół barokowy pod wezwaniem świętego Wawrzyńca.
4: To są bardzo duże kasztany, bardzo duże drzewa i trzeba wypatrzeć w ogóle ten kościół wśród tych drzew, bo to są dość duże zielone przestrzenie. I ten kościół jest niejako ukryty w tym miejscu. Rozumiem, że jadąc przy głównej drodze nie ma szans, żeby wypatrzeć tę budowlę.
5: Nie zobaczymy.
4: Trzeba odbić w stronę właśnie...
5: Trzeba odbić w kierunku na Kosmów, wjechać troszeczkę w układ urbanistyczny miejscowości. Też taka ciekawostka, że miejscowość Kosmów teraz w tym momencie po ostatnich badaniach konserwatorskich i archeologicznych ma swój typowy układ ruralistyczny. Taka indywidualność na mapie powiatu kaliskiego. I tam w środku tej miejscowości, w otoczeniu tych pięknych zielonych drzew znajduje się też takim szczególnym miejscu, bo taki cypelek to jest nawet kościół, tak?
4: Może wójt więcej powie na temat tego ruralistycznego układu, bo to powiem szczerze, że pierwszy raz spotykam się z tego
5: typu
4: nazwą.
5: To jest taki szczególny układ miejscowości, chroniony również przez konserwatora, że miejscowość rolnicza, taką jest miejscowość Kosmów i zabudowa jej jest ułożona tak w kształcie przypominającym rurę, że wzdłuż drogi są usytuowane gospodarstwa i tam w centrum tej miejscowości znajdujemy kościół barokowy. Okazało się, że ten układ ruralistyczny, a mamy wzmianki o Kosmowie 1466 rok, połowa XV wieku, do tej pory został zachowany.
4: Coś wspaniałego, tym bardziej, że gdy wspomina wójt tę 15-wieczną datę, to myślę, że to już może sugerować słuchaczom, że to naprawdę jest bardzo odległa historia, która dotyka tego miejsca. Gdy widzimy samą świątynię, to rzuca się w oczy od razu ciemny wygląd tego kościoła, bo to jest drewniany kościół, ale te deski już są czarne. One od zawsze były czarne, czy to jakby z czasem poczerniały?
5: Myślę, że z czasem. Ja w tym roku kończyłem 42 lata i jestem parafianinem i tam byłem chrzczony, tam pierwsza komunia, bierzmowanie. To tak ten kościół wyglądał, tak go pamiętam. Z opisu tego obiektu drewno użyte do budowania to jest modrzew. prawdopodobnie z biegiem lat ten kościół był remontowany i to jest jakiś efekt położenia jakiejś warstwy, czy to farby, czy innego środka, który miał zachować trwałość tego obiektu. Być może wcześniej on bardziej był tego koloru takiego jaśniejszego, nawiązującego do budulca, czyli do modrzewia.
4: Wyobrażam sobie też, że skoro modrzew, skoro drzewo, no to musiało być to drewno jakoś zabezpieczone też przed warunkami atmosferycznymi, więc być może specjalnie jakoś impregnowano to jakimiś materiałami, żeby to nie uległo zniszczeniu przez lata i możemy to do dzisiaj obserwować. Ale wspomniał wójt też o tym, że historia tego kościoła sięga 1400...
5: Znaczy, miejscowości 1466, natomiast pierwsza wzmianka o kościele tam istniejącym, to nawet nie kościele, tylko proces sądowy wytoczony przez Macieja Dryja, kanonika gnieźnieńskiego, wobec wikariusza z Kosmowa 1433. Jak był wikariusz, to musiał być już obiekt sakralny kościół.
4: Czyli wzmianka o kościele i kiedy możemy już mówić o tym, że budowla powstaje, że już mamy jakieś informacje na ten temat, że ten kościół drewniany w Kosmowie jest.
5: Czy bryła kościoła, który dzisiaj jest obecny wśród społeczności lokalnej, to tak naprawdę rok 1691, czyli mamy wzmiankę 1433, był obiekt sakralny. Prawdopodobnie on uległ zniszczeniu, być może pożar, być może jakieś inne nieszczęście. I mamy rok 1691, gdzie zbudowano nowy kościół na kamiennym fundamencie. Takie mamy informacje w źródłach i ta jakby układ architektoniczny tego kościoła na tym kamiennym fundamencie w tej bryle, bo tam jeszcze do tej bryły w 1953 roku dobudowano takie wejście, istnieje do dzisiaj, tak? I na belce tęczowej, jak się wchodzi do kościoła, również jest krzyż z Jezusem Chrystusem, ale z boku jest data 1691. To jest ten rok, gdzie mamy obecną bryłę kościoła.
4: Czyli okazuje się, że budowanie na kamieniu, na skalę jest najbardziej trwałe i to przetrwało lata. Gdy wchodzimy do samego kościoła, co od razu rzuca nam się w oczy?
5: Co się rzuca? To każdy pewnie odbiera obiekt sakralny indywidualnie. Ja pamiętam z własnego dzieciństwa, że taką fascynacją były obrazy wykonane na suficie, w takim troszeczkę, dzisiaj można by powiedzieć 3D, to wtedy nazywało się taką iluzją, gdzie mamy przedstawione wizualizacje związane z Trójcą Świętą i z Matką Boską, które jak parafianin patrzy w górę, to tak jakby tu patrzył w niebo, widział postacie boskie. Ja to pamiętam jako młody chłopak, gdzie z rodzicami byłem w kościele. Natomiast piękne są ołtarze, i główny ołtarz, i ołtarze boczne. Ołtarz boczny z obrazem przedstawiającym świętego

0: silnie ze starostwem powiatowym w Kaliszu. Od kilku lat funkcjonuje szlak kościołów drewnianych ziemi kaliskiej, odpocznij w krainie nocy i dni. To są kościoły drewniane na terenie powiatu kaliskiego, gdzie jest wyznaczony szlak rowerowy, szlak turystyczny. Odbywają się rajdy rowerowe szlakiem kościołów drewnianych, ale też turyści, którzy potomkowie być może nawet mieszkańców parafii Kosmów, to też mam informację od księdza proboszcza, że trafiają do Kosmowa, przyjeżdżają, robią zdjęcia. Czyli gdzieś ten obiekt funkcjonuje jakby w pamięci osób związanych z tym miejscem, a my wraz z powiatem kaliskim, Urzędem Marszałkowskim, bo to też pewnie część tych środków promujących poszczególne regiony Wielkopolski, docieramy do szerszej liczby zainteresowanych osób i chociażby te rajdy rowerowe powodują, że z samego miasta Kalisza ja widzę rok do roku zmieniające się twarze rowerzystów, którzy przyjeżdżają w wycieczkę taką 100-kilometrową, żeby obejrzeć zabytki kościołów drewnianych.
1: Mamy nadzieję, że też cykl naszych audycji sprawi, że i Kosmów zyska na wartości, jeśli chodzi o te odwiedziny turystów. A jeszcze chciałbym spytać o taką ciekawostkę, bo myślę, że to jest ciekawostka. Dzwonnicy z zewnątrz nie ma drewnianej. Tam są trzy dzwony przy tym kościele, które są w takiej obudowie murowanej. Dobrze kojarzę?
0: Tak, tak. I to jest taka ciekawostka, że te dzwony, ja daty nie pamiętam, ale na pewno by dzwonnica była budowana przez proboszcza Sokołowskiego, powojennego proboszcza w parafii Kosmów. Jest też taki przekaz związany z parafią ewangelicką nieopodal w miejscowości Stare Prażuchy, że jeden z tych dzwonów jest przeniesiony z tej parafii ewangelickiej i tu jest powieszony w tej dzwonnicy. I służy dzisiaj, do dnia dzisiejszego, głosząc ważne sprawy, mniej ważne i ostrzegając również przed jakimiś kataklizmami, bo też te dzwonnice były wykorzystywane w czasie z opowieści mojego dziadka. Pamiętam, że jak się zbliżała burza, to też sygnalizowano jakiś taki stan alarmowy, żeby posprzątać, zabezpieczyć budynki, obejścia.
1: Rozumiem, że gdy rozbrzmiewają dzwony w Kosmowie, to wszystkie trzy są uruchamiane, czy tylko jeden z nich?
0: Wszystkie trzy. Też tak teraz sobie uświadomiłem, jeżeli jest wcześnie rano, 6-7 rano i te dzwony biją, one bardzo ładnie niosą głos po Rosie. Tak, mieszkam odległości od kościoła 2,5 kilometra i rano bardzo słychać bicie dzwonów takich delikatnych, fajnie to idzie po parafii Kosmów.
1: Krzyż, o którym pan wspomniał, bo myślę, że to też jest element, o którym warto powiedzieć. Krzyż z Chrystusem, coś
0: na belce tęczowej. To jest prawdopodobnie krzyż, czy belka tęczowa z tego roku 1691. I tak ten krzyż do tej pory w kościele, w centralnym punkcie, podnosząc wzrok, jest widoczny nad ołtarzem.
1: Co szczególnie zasługuje na wyróżnienie, jeśli chodzi o odwiedzenie Kosmowa, gdy przyjedzie tam ktoś po raz pierwszy i będzie chciał zobaczyć to miejsce? Czy sama budowla z zewnątrz już przykuwa uwagę, czy trzeba jednak zajrzeć do środka, żeby doszukać się pewnych jakichś takich skarbów tego miejsca?
0: Samo usytuowanie kościoła w tym zadrzewieniu i to o każdej porze roku ten kościół zupełnie inaczej wygląda, więc z punktu widzenia nawet ludzi, którzy interesują się fotografią, uchwycenie różnych barw jesiennych, letnich, zimowych, w tej szacie zimowej kościoła, to też jest atrakcyjne miejsce do zdjęć takich artystycznych. No i sam środek kościoła, który dla znawców, jeżeli chodzi o tą barokowe malowidła, te malowidła na suficie w tym stylu iluzjonistycznym malarstwa barokowego, ambona z obrazami przedstawiającymi czterech męczenników, to też powoduje, że jakby sam wnętrze kościoła dla osób zajmujących się, interesujących się barokiem jest atrakcyjny ze względu na wartości poznawcze, historyczne, no i też samego rękodzieła, bo to też jest rękodzieło w tym wypadku. Te kasztany, które otaczają ten parkan, płot takiej z cegły czerwonej, powoduje, że ten kościół w mieniących się barwach zachodzącego słońca, wschodzącego słońca, dzisiaj ten kościół jest również podświetlany nocą takimi lampami, żeby bryłę ukazać. Przy pełni księżyca to jest... Ten kościół żyje cały czas, tam nie ma

0: jakby spojrzenia za minutę, za dwie zupełnie inna barwa odbija się w bryle kościoła, czy same drzewa zupełnie inaczej w tym wszystkim zaczynają pokazywać kościół jako
1: jego piękno.
0: Jego piękno.
1: Ale Kosmów i Ceków Kolonia to też miejsce związane z znanymi osobami, bo pojawia się tam też historia pośrednio związana z Adamem Mickiewiczem. Czy coś więcej możemy na ten temat powiedzieć?
0: W ogóle ta miejscowość Kosmów, oddalona od głównego szlaku biegnącego przez Ceków w kierunku na Warszawę, a w drugą stronę w kierunku na Drezno, zastanawia mnie, ale i mieszkańców, bo tam jak prześledziliśmy, kto mieszkał w Kosmowie przy kościele, bo ten dwór, który się znajdował, to niedaleko kościoła, to znajdujemy postacie wybitne. One lokalnie, troszeczkę o nich zapomniano, gdzieś później wracali. Natomiast analizując ich historię życia, odnajdujemy Stefana Garczyńskiego. To jest przyjaciel serdeczny Adama Mickiewicza. Stefan Garczyński urodzony w miejscowości Kosmów w 1805 roku. No tak mu się życie potoczyło w latach młodości, że w wieku 8 lat został osierocony i Kosmów opuścił. Natomiast jego historia życia pokazuje, jak gorący patriotyzm miał w sercu, który pewnie do tych 8 lat musiał być zakorzeniony właśnie w Kosmowie. Jego odnajdujemy później na studiach w Berlinie, gdzie poznaje po raz pierwszy Adama Mickiewicza i tam zaczynają się przyjaźnić. I później odnajdujemy Garczyńskiego w Rzymie. Jednocześnie obaj poeci, bo Garczyński też poeta, dowiadują się o wybuchu powstania listopadowego w Polsce. I Garczyński po 4 dniach decyduje się wrócić i bierze udział w walkach w powstaniu listopadowym. Bierze udział w walkach obrony Woli w Warszawie. Po przegranym powstaniu, niestety to go mocno dotknęło też tak personalnie, osobowo, wyjeżdża z Polski do Drezna, ale okazuje się, że już jest bardzo chory na suchoty, być może na gruźlicę. I co się okazuje, że ta przyjaźń z Mickiewiczem w Berlinie, która została zawiązana, Mickiewicz bierze go pod opiekę. W końcu ląduje w Awinionie i tam umiera, ale w międzyczasie ukazuje się tomik poezji Garczyńskiego w Rzymie. Fundatorem nagrobka Garczyńskiego jest Adam Mickiewicz. Reduta Ordona została napisana przez Mickiewicza. Świadkiem tych wydarzeń był Garczyński naocznym. Domyślamy się, że
1: ma pośredni udział opowiedział w stworzeniu tego dzieła
0: Adamowi Mickiewiczowi. Tak jak to wyglądało, Adam Mickiewicz to spisał w pięknym utworze Reduta Ordona.
1: Na zwiedzanie kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kosmowie zapraszał wójt gminy Ceków Kolonia Mariusz Chojnacki. Arkadiusz Szymański, dziękuję za kolejne spotkanie w audycji Szlakiem Drewnianych Zabytków Wielkopolski. No mam nadzieję, że teraz wielu słuchaczy myśli sobie, że trzeba się tam wybrać, że trzeba zobaczyć kościół świętego Wawrzyńca w Kosmowie, bo to być może taki zabytek trochę mało wyeksponowany, ale może dzięki naszej audycji będzie bardziej znany słuchaczom. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Szlakiem drewnianych zabytków. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szlakiem drewnianych zabytków.
1: Szlakiem drewnianych zabytków Wielkopolski wyruszamy z Państwem. Moim gościem i Państwa gościem jest dzisiaj dyrektor Jarosław Jankowski, dyrektor Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zapraszam na kolejną podróż szlakiem drewnianych zabytków Wielkopolski. Dzisiaj wyruszamy do Osiecznej. Osieczna to też wyjątkowe miejsce na mapie Wielkopolski, bo osieckie wiatraki należą do bardzo rzadkich okazów, jeśli chodzi o ten typ architektury w Polsce.
2: Tak, mamy tutaj do czynienia z jedynym miejscem już, gdzie możemy w Polsce spotkać trzy zabytkowe wiatraki z XVIII wieku. Pierwszy Franciszek, pochodzący z 1761 roku, drugi Adam Józef, który pochodzi z 1763 roku i był pracującym jeszcze wiatrakiem w Wielkopolsce do 1981 roku. Trzecim wiatrakiem jest wiatrak Leon, pochodzący z 1789 roku i w tym roku udało nam się wybudować zupełnie nowy wiatrak, który pochodzi z 2020 roku i dostał imię Jan.
1: Ale jest to jakaś replika, która ma przypominać wiatrak, który tam kiedyś stał, czy to jest całkiem nowa konstrukcja?
2: Nie. Kiedyś na tym wzgórzu stało 12 wiatraków, do dzisiaj zachowały się 3. Natomiast ten czwarty jest zupełnie nowym wiatrakiem, jest wiatrakiem, który jest w pełni pracującym wiatrakiem, który się obraca wokół własnej osi, pracuje na wiatr, również ma możliwość mielenia mąki.
1: Dobrze, że pan o tym wspomniał, panie dyrektorze, bo warto powiedzieć słuchaczom, że wiatrak ma podstawę ruchomą, prawda? To nie jest konstrukcja, która jest osadzona twardo na ziemi i nie obraca się jako cała wokół własnej osi. Musi się ustawiać w stosunku do wiatru odpowiednio, tak?
2: Tak, no jest to dosyć specyficzna tutaj budowla tego obiektu. Dlaczego? Dlatego, że wiatrak jest zawieszony na podstawie, na tak zwanym koźle. Skąd ta nazwa? Otóż no kozioł jest taką podstawą, która się składa z dwóch podwalin skrzyżowanych w formie krzyża greckiego. Na niej mieści się główny pień, na którym jest zawieszony wiatrak, tak zwany król, bądź też w języku młynarskim nazywany sztrymbrem. Oczywiście jest to też podparte czterema zaszczałami, które te zaszczały stabilizują właśnie ten pień. Na nim się zawiesza cały wiatrak na tak zwanej belce mącznicy. Konstrukcja jest niezwykle stara, bym rzekł, może w ten sposób dosyć niewspółczesny, dlatego że posiada 23 wieki, czyli 3 wieki już przed narodzinami Chrystusa. Rzymski architekt Markus rozrysował już część takiego wiatraka w elementach pierwszych.
1: I ta konstrukcja wtedy była dokładnie taka, jak pan teraz opowiedział, czyli ona już była wzorowana, znaczy te wiatraki, które u was możemy oglądać, to są wzorowane właśnie na tej pierwotnej konstrukcji, która jest sprzed wielu wieków?
2: Tak, tak. To są pierwotne wiatraki, które występowały na terenach tutaj Polski i głównie Wielkopolski, bo Wielkopolska była krainą wiatraków. Przypomnę, że dzisiaj Holandia, która ma 2500 wiatraków, nazywana jest krainą wiatraków, natomiast Wielkopolska pod koniec XVII, początek XVIII wieku miała prawie 14 tysięcy tych obiektów na swoim terenie, a jeszcze po II wojnie światowej mieliśmy tutaj 2,5 tysiąca tych niezwykle malowniczych obiektów, natomiast no, przylepienie im metki mienia poniemieckiego usprawiedliwiało całkowicie zniszczeniu tych zabytkowych obiektów, gdzie w latach 90. było już prawie 850 sztuk, a dzisiaj mamy zaledwie 135 sztuk w różnych stanach.
1: Jesteśmy na trasie między Lesznem a Śremem. Dokładnie tak można by nas zlokalizować. I teraz, czy jeśli ktoś będzie podróżował tą trasą właśnie, albo z Leszna do Śremu, albo ze Śremu do Leszna, jest w stanie przeoczyć w ogóle Osieczną i wiatraki?
2: Raczej nie. Raczej nie, dlatego że tu wizualizacja tego wzgórza jest tak oczywista przy wyjeździe czy wjeździe ze strony Leszna, że nie sposób ich pominąć. Dodam, że również w nocy obiekty są podświetlane specjalną iluminacją świetlną, którą uzyskała dzięki tutaj Urzędowi Miasta i Gminy Osiecznej.
1: słyszałem o tej iluminacji, że to niesamowite wrażenie robi, kiedy jedzie się nocą i nagle te widoki związane z oświetleniem tych niesamowitych wiatraków, no robią naprawdę niesamowite wrażenie. Ale może powiedzmy trochę też o 11 stycznia 1919 roku, bo wtedy to właśnie tam odbyła się słynna bitwa pod wiatrakami. Czy coś na ten temat może też pan nam powiedzieć więcej?
2: Tak, no jest to też muzeum nasze, jest jednocześnie głównie polem bitwy z tego okresu, która, jak pan wspomniał, odbyła się tutaj między powstańcami wielkopolskimi a niemieckim Grandschutem, dokładnie 11 stycznia 1919 roku. Wówczas to prawie 600 powstańców wielkopolskich z kilku tutaj kompanii powstańczych, zaznaczę tutaj Kompanię Osiecką, Konkoleską, Śremską i Krzywińską, gdzie tutaj powstańcy właśnie stoczyli bój z niemieckim Grandschutem, który liczył około 900 sztuk żołnierzy już regularnej armii, która była prowadzona przez kapitana Bismarcka, syna ówczesnego właściciela Antonin, jak dodam blesznie, który właśnie dowodził tym niemieckim Grandschutem.
1: Te wiatraki są wiatrakami typu koźlak. Czy coś możemy więcej na temat tej nazwy samej powiedzieć? Dlaczego koźlak? Od tej całej konstrukcji, o której pan wspominał, pochodzi ta nazwa?
2: Tak, no dzisiaj wiatraki mają płaszcz magazynu spuszczony do przyziemia, czyli do samej ziemi. Natomiast w XVIII wieku ten element był odkryty, czyli nie było magazynu wiatraku, tylko był odkryty kozioł. I wiatrak z daleka wyglądał bardzo malowniczo, gdyż wyglądał tak jak domek Baby Jagi stojący na dużej stópce, to z daleka również podobnie wyglądał.
1: No i też to usytuowanie tych urządzeń musiało być specyficzne, musiało mieć dostęp do wiatru z każdej strony tak naprawdę.
2: Tak, no wiatrakiem, dodam, okręcamy 360 stopni dookoła.
1: Mm-hmm. Wszystkie trzy wiatraki, nie mówię o tym najnowszym, zbudowanym przez was niedawno, pochodzą właśnie z XVIII wieku. To są XVIII-wieczne konstrukcje.
2: Dokładnie tak.
1: Mm-hmm. Czy coś szczególnie zasługuje tam na uwagę, jeśli chodzi o Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej? Czy na coś szczególnie chciałby pan zaprosić słuchaczy Dobrego Radia Emaus?
2: Oczywiście. No tu przede wszystkim jesteśmy otwarci na naszych zwiedzających. Dodam, że tutaj oprócz samych wiatraków również posiadamy kawiarenkę, gdzie można odpocząć, wypić spokojnie kawę, skosztować ciasta.
1: I delektować się tymi widokami wokół.
2: Tak, dodam jednocześnie, że no, to jest cenne. Cennym tutaj szczególnie jest to, że jeden z wiatraków, tam materiał, z którego został wykonany, ma równo 1100 lat. Czyli jest tak samo stary jak nasze państwo polskie.
1: Perełka waszego muzeum to właśnie ten wiatrak.
2: Poza tym państwo, którzy do nas przyjeżdżają, oczywiście mają możliwość zwiedzenia naszych obiektów wewnątrz, gdzieś mamy dwie ekspozycje, dodam. I przypomnę, że mamy wiatrak, który pracował do 1981 roku. W związku z tym ma zwiedzający możliwość poznania pracy w takim wiatraku, jak to dawniej mielono.
1: Czyli to rozumiem, że nadal funkcjonuje. Można by to pokazać zwiedzającym, jak to działa i pewnie tak się dzieje podczas tego, gdy wycieczki tam przybywają do was, do Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: Czyli włączacie te wszystkie elementy?
2: No niestety, nie możemy eksperymentować z czystym, wiecznym zabytkiem. Natomiast pokazujemy, w związku z tym, że zachodziła taka konieczność pokazania, jak taki wiatrak pracuje, czyli jak się obraca, jak pracuje podczas wiatru, zbudowaliśmy właśnie wiatrak czwarty, którym możemy tu właśnie demonstrować te prace tego wiatraka.
1: Czyli on jest takim schematem, który pokazuje, jak działały te stare konstrukcje, żeby tych starych nie narażać na jakiś uszczerbek na zdrowiu, że tak powiem, to ten nowo zbudowany pokazuje cały mechanizm, jak to wszystko działało. Rozumiem, że o to chodzi.
2: Tak, tak, tak. Mhm. Dodatkowo również wydałem w zeszłym roku jesienią album Historia Młynarstwa Świata, gdzie również bardziej zainteresowani tematyką naszych wiatraków wielkopolskich, które były symbolem Wielkopolski, dodam, od wieków, mogą się zapoznać właśnie z historią od czasów pierwotnych do dzisiaj.
1: Czy organizujecie tam też jakieś imprezy, jeśli chodzi o takie cykliczne imprezy, na przykład związane z historią młynarstwa, z historią rolnictwa, która tam jest prezentowana u was jako wasze przestrzenie muzealne?
2: Oczywiście, no w okresie jeszcze przed pandemią organizowaliśmy tutaj wspólnie z Urzędem Gminy różnego typu festyny tematyczne, ale chociażby cofając się do ostatniego weekendu, to dodam, że tutaj organizowaliśmy właśnie zlot zabytkowych pojazdów z PRL-u, czyli maluchów 126P, syren, które tutaj prezentowaliśmy na przedpolu. A w to było w sobotę, natomiast w niedzielę mieliśmy prezentację leszczyńskich plastyków amatorów, którzy przez tydzień gościli w Osiecznej i malowali właśnie przeróżne widoki, w tym również wiatraki.
1: To sobie pomyślałem jeszcze, czy gdy przyjedzie się do was, czy można skosztować chleba wypiekanego, takiego wiejskiego chleba, zapach tego chleba. Pewnie ktoś, kto czuł zapach takiego chleba wypiekanego na wsi, wypiekanego tradycyjną metodą, to pewnie, no, ja tak sobie wyobraziłem, że u was pewnie by to wyglądało całkiem inaczej, miałoby to specyficzny nastrój, spożywanie chleba w takim otoczeniu tych wiatraków. Czy jest taka możliwość u was?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nawet zapraszamy w sobotę, możemy również sprzedać chleb, który wypiekamy. W tym celu też wybudowaliśmy piec chlebowy, który również znajduje się na terenie muzeum.
1: Czyli ten piec chlebowy to też jest atrakcja, o tym pan nie mówił. To jest, tak. To jest też element, element waszego muzeum, czyli oprócz tego, że pokazujecie, jak się tworzy mąkę, to też na pewnym etapie pokazujecie, co z tej mąki można dalej zrobić i można pokosztować tych specjałów.
2: Tak, no tu przygotowaliśmy się też troszeczkę bardziej w przyszłość. Mamy nadzieję, że wreszcie zaczną nas odwiedzać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. W związku z tym przygotowaliśmy się i w tym roku już wybudowaliśmy, oprócz wiatraka, który powstał od grudnia zeszłego roku do czerwca tego roku, wybudowaliśmy piec chlebowy i również wiatę, pod którą dzieci będą sobie mogły być operatorami tego wiatraka, a jednocześnie później mogą sobie tworzyć bułki czy chleb, który im wypieczemy w tym piecu i produktem finalnym będzie chleb czy bułki, które własnoręcznie sobie tam dzieci zrobiły. Ale to czekamy, jak tutaj będzie zgoda sanepidu na tego typu działania. No, na razie jesteśmy, że tak powiem, na etapie oczekiwania.
1: Wyobrażam sobie, że gdy takie dzieci, które zwiedzać będą wasze Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, wrócą później do swoich domów rodzinnych, to powiedzą: mamo, tato, jadłem taki chleb, takie bułki, takie pieczywo, gdzie już żadne to ze sklepów, które kupujemy, no nie może być z tym porównywane, bo to jest całkiem inny smak, całkiem inny zapach. W ogóle to już jest coś niesamowitego, historia w zasadzie, jeśli chodzi o wypieki.
2: Tak, no dążymy do tego i mamy nadzieję, że już nam się to powoli udaje, gdzie na pewno nie ma dzieci, które by były niezadowolone i również rodziców z wizyty w naszym muzeum, dlatego że jeszcze taką mamy wisienkę na torcie, wszystkich zainteresowanych jeszcze obwozimy zabytkowym traktorkiem po terenie na zewnątrz, gdzie mogą zobaczyć, jak dawniej podjeżdżano nawet pod wiatrak, żeby zmienić zboże na mąkę.
1: Jarosław Jankowski, dyrektor Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa, był moim i Państwa gościem. Podążamy szlakiem drewnianych zabytków Wielkopolski. Dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że słuchacze czują się zaproszeni do Osiecznej, aby odwiedzić to Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa i być może skosztować tego chleba wypiekanego tam na miejscu.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie, nie tylko do naszego muzeum, ale i do Osiecznej, bo to jest naprawdę jedno z najwspanialszych miejsc tutaj w Wielkopolsce, gdzie żyją świetni ludzie. Mamy jezioro, mamy i klasztor, mamy mnóstwo zabytków, które można u nas zwiedzać. Zapraszamy serdecznie do nas.
1: Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do widzenia.
0: Szlakiem drewnianych zabytków.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Hartowo na sportowo. Zapraszam, Michał Bondyra.
7: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Dziś o tenisie, a właściwie głównie o jednej tenisistce, która robi niesamowitą furorę wśród gwiazd światowego tenisa. Na Roland Garros Maja Chwalińska, bo to o niej mowa. Przebija się z kwalifikacji i staje się sensacyjną pogromczynią faworytek. Gdy nagrywamy ten program, 24-letnia Polka melduje się w półfinale paryskiego turnieju wielkoszlemowego. Kim jest Maja? Skąd ta kapitalna gra? Spróbuję zapytać mojego gościa, spróbujemy sobie odpowiedzieć na te pytania. Będzie też o występie już nie tak kapitalnym pozostałych Polek i Polaków we French Open właśnie. O tym wszystkim rozmawiam z moim gościem Maciejem Brzezińskim, dziennikarzem Interi, pracującym przez wiele sezonów w biurze poznańskiego Enea Poznań Open. Cześć Macieju!
8: Cześć, dzień dobry. Bardzo dzień dobry, można powiedzieć, patrząc po tym, co Maja Chwalińska wyprawia w każdej kolejnej rundzie Roland Garros.
7: Dokładnie tak. No, rozmawiamy na świeżo po triumfie Maji Chwalińskiej w ćwierćfinale Roland Garros. Pokonała, przypomnijmy, w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Powiedz, jak oceniasz, może najpierw zaczniemy od tego, to spotkanie w kontekście gry Polki.
8: W kontekście gry Polki należy oceniać pod wieloma względami w samych superlatywach, no bo ten początek pierwszego seta był bardzo dobry w wykonaniu Chwalińskiej, wprowadzenie 5-1, potem nie zacięło się coś w jej grze, po prostu Rosjanka zaczęła grać lepiej, wyrównała do stanu 5-5 i wydawało się, że gdzieś w tym momencie być może Chwalińska pęknie, ale nic takiego nie miało miejsca. Polka po raz kolejny pokazała, że nie ma na nią mocy i ona, można powiedzieć kolokwialnie, nie pęka na robocie, no i w tej breaku dokończyła tę robotę. No, ten set naprawdę bardzo długi, no bo rzadko się zdarza, żeby te sety w kobiecym tenisie trwały ponad godzinę, no a tak też było. A z kolei druga partia w wykonaniu Mai, no to już można powiedzieć, że było wykończenie, dokończenie dzieła, wygrana 6-3 z Rosjanką, no i zasłużony, zdecydowanie zasłużony awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Zresztą od początku tego turnieju Maja pokazuje, że ona w tej pozycji underdoga, pozycji tej, która nie jest faworytką spotkania, czuje się bardzo dobrze, no i pokazuje, że tak naprawdę nie ma dla niej chyba granic, choć kto wie, jak to będzie.
7: No właśnie chciałem cię, Maciej, o te granice zapytać, bo całkiem prawdopodobne jest to, że finał filigranowa Polka z Dąbrowy Górniczej zagra z numerem 1 kobiecego tenisa Aryną Sabalenką. Mówię prawdopodobne, bo jeszcze nie znamy tego rezultatu. A powiedz, jak oceniasz takie szanse z taką zawodniczką z tak absolutnego topu?
8: No, można oceniać tylko i wyłącznie, że Maja już nic nie musi, tylko może, więc ona niech się cieszy grą w tenisa. Trzeci raz zagra na tym korcie, centralnym korcie imienia Filipa Chatrier w Paryżu, więc mam nadzieję, zresztą widać po tym, jak ona się zachowuje przed meczami, po meczach, takie jak obrazki do nas docierają, że ona po prostu bawi się tym, że jest tutaj, że doszła tak daleko. No i widać to po jej uśmiechach, po jej naturalności, że to jest po prostu wielka, wielka zabawa. Czy ma szansę z Aryną Sabalenką? Każdy ma szansę pokonać Arynę Sabalenkę. Wiemy, w jakiej formie jest Białorusinka. Wiemy, że ona jest najwyżej rozstawioną zawodniczką, zawodniczką, która od wielu, wielu miesięcy jest numerem jeden światowego rankingu. No ale ten numer jeden światowego rankingu też od czasu do czasu przegrywa mecze. No i zresztą słyszeliśmy na kilka dni temu na konferencji prasowej, że Sabalenka już przyglądała się gry Maji Chwalińskiej i chwaliła Polkę, z którą nigdy wcześniej nie miała okazji zagrać, więc miejmy nadzieję, że ten wielki mecz zobaczymy na korcie.
7: Zobaczymy i oby to był też mecz zwycięski i ta sensacja trwała dalej. Sensacja trwała dalej, bo to co powiedziałeś, Maja absolutny underdog. Ciekawe, Roland Garros, prawda? Ostatnio dla kobiecego polskiego tenisa bardzo szczęśliwe. Przypomnijmy te 4 triumfy Igi Świątek w XXI wieku od roku 20. Teraz Maja w czwórce. Ma w nogach 8 meczów, bo w tym te 3 kwalifikacyjne. Bez jaki to jest przepis na to, że Maja, która była poza pierwszą setką rankingu, potrafiła nie tylko przebrnąć tę eliminację, ale przecież wygrać z mistrzynią olimpijską Queen Wen Zheng, czy na przykład ze słynną Marią Sakkari?
8: No dokładnie, tutaj jest bodaj drugą kobietą, która przebrnęła eliminację i awansowała do półfinału Roland Garros w całej historii w erze Open, więc to już mówi samo za siebie. Pytasz, jaki jest przepis? No Maja sama mówi o tym, że no ma przede wszystkim czystą głowę i nic jej nie dolega, aczkolwiek widać było już w trakcie meczu z Anną Kalicką, że gdzieś ma obandażowane prawe udo bodajże, więc delikatne no, trudy tego turnieju no, muszą jej doskwierać, no bo tak jak powiedziałeś, to 8 meczów, no to można powiedzieć, że Maja Kalicka zaczyna tutaj już drugi turniej, no bo zdecydowanie mniej potrzeba, żeby było tych zwycięstw potrzeba, żeby wygrać turniej wielkoszlemowy, a ona już rozpoczyna, można powiedzieć, drugiego szlema i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Więc te trudy turnieju naprawdę, na pewno będą jej doskwierać i być może, aczkolwiek z drugiej strony też patrząc, te temperatury w Paryżu są nieco niższe, więc to na pewno pomoże.
7: To na pewno na plus.
8: Czy to też dzisiaj, czy to też pomoże w tym półfinałowym pojedynku, no bo tego czasu też do półfinałowego pojedynku nie ma za wiele, bo nie ma dnia przerwy. No ale gdzieś wiadomo, te trudy turnieju każdemu już by doskwierały i chociażby czy to z Aryną Sabalenką, czy to z inną rywalką, no tych godzin spędzonych na mączce w Paryżu no ma na swoim koncie, w swoich nogach zdecydowanie więcej Maja, więc no to będzie też kluczowe, żeby pewnie jak najbardziej się zregenerować przed tym półfinałem.
7: Macie, o tej czystej głowie to jeszcze porozmawiamy, ale ja ci chciałem się zapytać jeszcze o sam tenis Mai, bo wielu ekspertów zachwyca się grą Mai, że nie gra siłowo, że gra urozmaicony techniczny tenis. Tenis, który dla wielu miał przejść do lamusa, powiedz, jak to się dzieje, że ten tenis, który nie miał dawać zwycięstw, okazuje się jest zaskoczeniem dla tych wszystkich największych.
8: No dokładnie, no nie oszukujmy się, Maja Chwalińska zdecydowanie zaprzecza prawie wszystkim tym tezom, które panują gdzieś w obecnym tenisie, że trzeba grać siłowo, trzeba grać naprawdę bardzo mocno i skracać te wymiany. No kluczem do sukcesu Maji jest to, że ona swoją cierpliwością, swoją precyzją gdzieś wprowadza w pierwszej kolejności pewnie

0: jest zdecydowanie mocniej, no ale gdzieś ta mączka pewnie sprzyja temu, żeby Maja Chwalińska pokazywała tutaj wszystkie swoje atuty, czy jakby to był turniej gdzieś na nawierzchni twardej, czy na Wimbledonie, no to już by mogło nie być tak kolorowo, ale miejmy nadzieję, że Maja będzie mogła pokazać też swoje atuty na innych nawierzchniach, ale no to co dzieje się na mączce, no to naprawdę czapki z głów i oby tak dalej, no bo tak jak mówimy, że to jest Roland Garros, to jest polski turniej od wielu lat, więc tutaj zdecydowanie
1: można niech tak pozostanie.
0: Niech to będzie Roland Garros, no bo to jest kolejny półfinał z polską tenisistką po wielu półfinałach z Igą Świątek z rzędu. Teraz Maja Chwalińska wystąpi w półfinale.
1: Przejęła pałeczkę po Idze, zresztą znają się bardzo dobrze. To też chyba trzeba powiedzieć, że Maja to nie jest dziewczyna znikąd, bo przecież już te turnieje juniorskie, Mistrzostwo Europy Kadetek w Deblu, finał juniorskiego Australian Open 2017, wszystko z Igą Świątek wywołaną wcześniej. Poza tym, jak sobie tam sprawdziłem, to i singiel, dwa tytuły WTA 125, 7 ITF-ów, czyli tej niższej rangi. Umówmy się, szału nie było potem w tym seniorskim, ale jednak ta erupcja formy skądś się wzięła. Skąd?
0: No tak, erupcja formy się wzięła. Wszyscy wiedzieli, że Maja Chwalińska ma duży potencjał, no ale hamowały ją przede wszystkim kontuzje i stracone tygodnie, czy też nieraz miesiące, no i później pewnie było jej ciężko dojść do formy. Ja też mam swoją gdzieś tam pewnie delikatną tezę na to. No zresztą Maja Chwalińska, czy jej rodzice w wywiadach, no nie ukrywają tego, że był taki moment, gdy Maja zmagała się z różnego rodzaju problemami natury mentalnej.
1: Była no też depresja, prawda, w 2019 roku, która nawet przerwała jej karierę w 21.
0: Dokładnie, więc to też mocno pewnie zahamowało karierę 24-latki, rówieśniczki Igi Świątek, więc a z drugiej strony pewnie też sobie tak myślę, gdzieś to jest wyłącznie tylko i wyłącznie moja teza, że jak się wychowywałeś razem z Igą Świątek, grałeś z Igą Świątek i osiągałeś różne sukcesy wspólnie z nią i byłeś na poziomie zbliżonym, a gdzieś ta twoja koleżanka, przyjaciółka gdzieś szybciej awansowała na ten najwyższy poziom, to pewnie gdzieś z tyłu głowy też to się działo Mai, no ale na szczęście gdzieś w końcu nic jej nie dolega, nic jej nie dokucza, nie ma nad sobą żadnych demonów, no i mogła uwolnić ten swój potencjał, pokazując, że no polski tenis, jak nie wychodzi Idze Świątek, no to mamy Maję Chwalińską, być może jak nie wyjdzie Maji Chwalińskiej, to też ktoś jeszcze się objawi, to na pewno nas będzie cieszyć jeszcze przez wiele.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. Jeszcze nawiązując do tej depresji, o której sama Maja mówiła, z którą zmagała się jako nastolatka w 2019, która spowodowała nawet zawieszenie kariery. Ja myślę, że to jest też taka dobry sygnał, że można z każdej, nawet najcięższej choroby wyjść, że jak się ma duszę wojownika, to nie tylko w sporcie można osiągać sukcesy także w życiu, prawda?
0: Zdecydowanie tak, to jest też dobry sygnał dla tych młodych sportowców, na których też często jest gdzieś nakładana niepotrzebna presja po tych pierwszych wielkich sukcesach, więc niech ta Maja będzie taką wskazówką wytyczną, jak należy podążać i też się jak należy też nigdy się nie poddawać, no bo ta historia, można powiedzieć, jest książkowa i też miejmy nadzieję, że filmowa być może kiedyś w przyszłości, bo mam nadzieję, że Maja tutaj się nie zatrzyma na tym jednym wielkoszlemowym turnieju.
1: No, dokładnie się z tobą zgadzam. Wydaje mi się, że to może być fajny happy end. Na pewno Maja może awansować gdzieś w top 30 WTA, ale powiedz,
0: top 30 już jest pewne, jeśli chodzi o Maję Chwalińską.
1: No właśnie, tylko potwierdziłeś te moje przypuszczenia. A powiedz, co poza rankingiem oznacza dla niej ten Roland Garros? Czy to będzie taki wstęp do uwolnienia głowy i w sensie też takich do większych sukcesów? Czy jednak to będzie tak, że już nie będzie underdogiem i już będą te rywalki z topu na nią bardziej uważać?
0: No, kij zawsze ma dwa końce i w tym przypadku też tak jest. Przede wszystkim z jednej strony uwolnienie głowy, że potrafi rywalizować z tymi mocniejszymi, że ranking nie gra, zresztą to już udowodniła i sama to powiedziała kilkukrotnie, że ranking nie gra. Z drugiej strony też to uwolnienie głowy pod kątem

0: finansowym, no nie oszukujmy się, tenis jest drogim sportem, te podróże kosztują i bodajże na naszym portalu Menadżer, czyli na Interi Sport Menadżer, Majik Faliński sam wprost powiedział, że Majik Faliński już po awansie do ćwierćfinału turnieju w Paryżu w najbliższych latach, a być może i do końca kariery, nie będzie musiała już się martwić o finanse, więc jeśli chodzi o kwestie tutaj logistyczne i związane ze sportem i z karierą.
1: A to dlatego, żeby grać po no naprawdę profesjonalnym poziomie jest szalenie ważne.
0: Dokładnie, więc tutaj już jest uwolniona od tego rodzaju problemów, że też nie będzie musiała polegać tylko i wyłącznie na sponsorach, a z drugiej strony taki sukces pewnie jej pomoże pozyskać większą liczbę sponsorów i jeszcze bardziej napędzi jej karierę, więc nic, tylko patrzeć, jak ta kariera będzie się rozwijać, a z drugiej strony na pewno gdzieś te rywalki z tego top 30, do którego w tym momencie Maja zapukała, będą patrzeć na tę zawodniczkę już nieco bardziej ostrożnie i będą się przyglądać jej atutom. Zresztą skoro Aryna Sabalenka już się wypowiedziała na jej temat.
1: To już jest pierwszy znak, że tak będzie.
0: To skoro Aryna Sabalenka zwróciła na nią uwagę i sama powiedziała, że ta dziewczyna potrafi grać w tenisa i za moment znajdzie się w światowej czołówce i że też skoro widziała, jak ona gra w Paryżu, to postanowiła gdzieś też nawet chwilę podpatrywać jej trening tutaj w Paryżu, no to już mówi samo za siebie. O ile pewnie Iga Świątek wiedziała, jaką zawodniczką to potrafi jest Maja Chwalińska, o tyle dla Aryny Sabalenki, która wiadomo jakiej klasy jest zawodniczką, to była do tej pory randomowa tenisistka, no to teraz już tak nie będzie.
1: No tak, wspominamy cały czas gdzieś tam po drodze Igę Świątek jako królową Paryża, czterokrotnie wygrywała ten turniej French Open. No tak, ale o tegorocznym French Open to by Iga chciała najchętniej zapomnieć pewnie, bo zagrała dużo poniżej oczekiwań. Czwarta runda to nie jest sukces dla trzeciej rakiety świata. Powiedz, co poszło nie tak?
0: No, to jest drugi najsłabszy wynik Igi Świątek. Wyrównanie tego najsłabszego wyniku w Paryżu, no bo ta czwarta runda to taki minimum przyzwoitości, patrząc na to, co Iga Świątek prezentowała do zawsze na kortach Rolanda Garrosa. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, kiedy to grała z tymi słabszymi teoretycznie rywalkami, czyli z Emerson Jones, z Sarą Bejlek, czy też z naszą poznanianką Magdą Linet. Wydawało się, że to wszystko jest pod kontrolą i Iga Świątek zmierza ku dobremu i że to starcie z Martą Kostiuk, która choć na mączce w tym roku prezentuje się wyśmienicie, no bo kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, przed meczem z Igą Świątek miała 15 kolejnych zwycięstw z rzędu na nawierzchni ziemnej, no to wydawało się, że ten pierwszy set z Martą Kostiuk, choć przegrany, To zwiastuje to, że będziemy mieli gdzieś jeszcze emocje w tym spotkaniu, no ale Ukrainka w tym drugim secie, pokonując Igę Świątek 6-1, no obnażyła wszystkie możliwe słabości Igi Świątek i jak te pierwsze trzy mecze dały nam sporo nadziei, że Iga Świątek będzie lepiej serwować, chociażby, no to tego kompletnie nie było w drugiej partii z Ukrainką i wydaje mi się, że jeszcze wiele pracy przed Igą Świątek, jeśli Iga będzie chciała wrócić na te właściwe tory, być może ten mecz właśnie tutaj w Paryżu.
1: A trenera ma naprawdę znakomitego, także gdzieś w tym nadzieja jest, prawda?
0: Dokładnie, no to jest wiadomo, Francisco Rocci, trener, który doprowadzał Rafaela Nadala, czyli guru Igi Świątek, do tych największych sukcesów, no ale skoro nie poszło Idze po raz kolejny na tej ukochanej mączce, no to widać, że ten problem ciągle jest i te kroki pewnie jeszcze do tyłu trzeba kolejne zrobić, no bo Marta Kostiuk obnażyła wszystkie jej problemy, no i ja w sumie Marcie życzę tego awansu do wielkoszlemowego finału i mam taką gdzieś po cichu nadzieję, że jej rywalką
1: polsko-ukraiński finał
0: dokładnie będzie Maja Chwalińska, która być może pomści swoją koleżankę. To byłoby na pewno gdzieś niesamowitą historią. Do tego jest droga daleka, ale kto nam nie zabroni marzyć.
1: Oczywiście.
0: Kto zabroni marzyć Maji Chwalińskiej, to przyjechała z tymi marzeniami do Paryża i je realizuje konsekwentnie, krok po kroku.
1: Maciej, ostatnie dwie minuty musimy w telegraficznym skrócie. Iga wygrała, powiedziałeś, w trzeciej rundzie z Magdą Linet. Poznanianka sprawiła przede wszystkim dużą niespodziankę w drugiej rundzie, eliminując Jelenę Ostapenko. Chyba tylko na ogromny plus występ w Paryżu.
0: Zdecydowanie tak. Nikt nie myślał o tym, że Magda Linette zajdzie dalej niż druga runda, patrząc na turniejową drabinkę i widząc w niej Jelenę Ostapienko. Wszyscy raczej spodziewali się trzeciej rundy i meczu Świątek ze swoją zmorą Złoty Ostapienko. Mieliśmy polsko-polski bój, więc Magda Linette jak najbardziej na spory plus w tym turnieju. Mm-hmm.
1: Magda Fręch, druga runda. Pretensje czy raczej nie mamy pretensji?
0: No tutaj być może mogliśmy się spodziewać czegoś więcej. Wydawało się, że może uda się gdzieś ten szczebel wyżej awansować, no ale to jest ten poziom Magdy Linette, czyli ta druga, trzecia runda wielkoszlemowych, to jest coś, czego od niej oczekujemy. Mhm.
1: Na krótko, na koniec o panach. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Tu chyba jest jednak rozczarowanie. Za szybko obaj panowie odpadli, prawda?
0: Duży zawód, bo Hubert Hurkacz miał wiele takich szans w meczu z Amerykaninem, aby jednak gdzieś awansować do tej trzeciej rundy, a patrząc na to, co się działo i dzieje w turnieju męskim, no to tam się otworzyła po prostu, może nie autostrada, ale droga ekspresowa do czegoś naprawdę wielkiego, więc Hubert na pewno ma czego żałować. Kamil Majchrzak niestety gładko z Chilijczykiem w pierwszej rundzie przegrał, co jest gdzieś delikatnym, wydaje mi się, zawodem, więc można podsumować krótko. Panie łącznie na duży plus, panowie na minus.
1: Tak jest. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Trzymam mocno kciuki za Maję. Państwa i moim gościem był dziś Maciej Brzeziński. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki również, pozdrawiam.
1: Maciej to dziennikarz Interi, pracujący przez wiele sezonów w biurze poznańskiego turnieju Enea Poznań Open. Ja też się żegnam, do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra. Hartowo na sportowo.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Katolicka wiara jest uniwersalna, ta sama w Niemczech i innych krajach świata, przypomniał papież na audiencji dla niemieckich studentów. List uwierzytelniający złożył nowy ambasador Francji, to praktykujący katolik i obrońca chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Papież przyjął na audiencji dyrektora UNESCO. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kulturowa misja chrześcijan polega na ukierunkowaniu społeczeństwa i historii ku szczytowi, którym jest życie skoncentrowane na Bogu, powiedział papież do katolickich stowarzyszeń studentów z Niemiec. Przestrzegł przed kompromisami ze zmiennymi trendami i przedkładaniem indywidualnych preferencji nad tradycję Kościoła.
3: After all, human beings are always seeking God.
4: Ostatecznie człowiek zawsze szuka Boga, a On objawił się nam jako Zbawiciel. Za wstawiennictwem świętego Bonifacego, ewangelizatora Niemiec, bądźcie świadkami mądrości Ewangelii, powiedział papież. Przypomniał Niemcom o uniwersalizmie katolickiej wiary. W Niemczech i na całym świecie ta sama katolicka wiara wzmacnia naszą współpracę bez kompromisów ze zmiennymi trendami i bez przedkładania indywidualnych preferencji nad wspólną tradycją Kościoła. Odwołując się do historii, Leon XIV podkreślił, że w obliczu despotyzmu i ideologii wiara katolicka nigdy nie była jedynie etykietą, lecz stylem życia, którym trzeba się dzielić. Zachęcił młodych Niemców, by i dziś promowali ewangelizację kultury, a w obliczu tego, co dehumanizuje, byli świadkami chrześcijańskiego humanizmu.
2: Niemieckie katolickie stowarzyszenia studenckie po raz pierwszy zorganizowały swoją konferencję poza granicami Niemiec, właśnie w Rzymie. Papież docenił ten wybór, stwierdzając, że wynika to z katolickiej wiary, która definiuje ich tożsamość. Leon XIV przyjął na audiencji nowego ambasadora Francji, który złożył listy uwierzytelniające. W odróżnieniu od swych poprzedników, Charles Persona nie jest dyplomatą. Był dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Jako praktykujący katolik angażuje się w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
5: Nowy ambasador ma 48 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Do tej pory zajmował się przede wszystkim promowaniem francuskiej kultury. Wykazał się umiejętnością nawiązywania dobrej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami kościelnymi. W 2019 roku przekonał prezydenta Francji do zaangażowania na rzecz chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Macron zlecił mu wówczas sporządzenie raportu na temat ochrony zagrożonego dziedzictwa i sieci edukacji chrześcijańskiej w tym regionie. Doprowadziło to do utworzenia Funduszu dla Szkół na Wschodzie, wspieranego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i katolicką organizację Œuvre d'Orient. Finansuje on francuskojęzyczne placówki edukacyjne, do których uczęszcza 400 tysięcy dzieci.
2: Relacje między Francją i papiestwem sięgają VIII wieku. Zostały one sformalizowane w 1516 roku, kiedy to podpisano pierwszy konkordat. W Watykanie gościł dyrektor generalny UNESCO. Khaled Ahmed El Ani Ali S. został przyjęty przez papieża i sekretarza stanu. Głównym tematem spotkania był integralny rozwój człowieka poprzez edukację. Rozmawiano też o sztucznej inteligencji.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Kobiety w Biblii. Zaprasza Michał Jaworowski.
1: Historia króla Dawida kojarzy nam się, i słusznie, przede wszystkim z tą wielką obietnicą, którą Bóg spełnił 1000 lat później, stając się człowiekiem i wchodząc w ród Dawida, jak o tym czytamy w rodowodach Pana Jezusa, zapisanych w Ewangeliach Mateusza i Łukasza. Jest to też historia człowieka zwyczajnego, słabego, takiego jak my, którego Bóg wybrał i wywyższył. Dawid nie był wcale idealny, ale tym się różnił od wielu innych, zwłaszcza od swojego poprzednika Saula, że miał relację z Bogiem, ufał Bożemu miłosierdziu i miał w sobie dość pokory, żeby prosić Boga o przebaczenie za popełnione grzechy. Mówiąc o grzechach króla Dawida, od razu przychodzi nam na myśl cała ta sprawa cudzołóstwa z Batszebą, żoną Uriasza, mimo że nie był to jedyny przypadek, kiedy Dawid uległ takiej czy innej pokusie. Również Batszeba nie była bynajmniej jedyną kobietą w życiu Dawida, chociaż faktycznie to ona była chyba tą najbardziej prominentną. Ale całemu jego życiu towarzyszy ciche, ale wyraźne tło kobiece, chociaż tak właściwie to te kobiety były czymś znacznie więcej niż zaledwie tłem albo drugim planem. Każda z nich miała swoją wartość, swoje życie, swoją historię i swoje pragnienia. I całe to bogactwo wniosły w historię zbawienia zapisaną na zawsze w Słowie Bożym. Kiedy czytamy opowieść o Dawidzie w księgach Samuela, Królewskich i Kronik, to widać, że narrator biblijny skupia się przede wszystkim na tym, w jaki sposób Dawid uzyskał królewską władzę i na najważniejszych wydarzeniach politycznych z okresu jego panowania. I z tej opowieści też można się nauczyć bardzo wiele o człowieku, o polityce, ale przede wszystkim o Bogu i o tym, w jaki sposób to On ostatecznie kieruje ludzką historią. A robi to zazwyczaj poprzez osoby pozornie tak po ludzku mało znaczące. Właśnie takie jak Dawid i jak te kobiety. I czasem wystarczy tylko tak troszkę wziąć w nawias całą tą wielką politykę, żeby zobaczyć twarze osób, twarze kobiet, które w taki czy inny sposób weszły w relacje z bez wątpienia najważniejszym mężczyzną tamtego czasu. I podobnie jak to było w przypadku jego syna, słynnego króla Salomona, tak również i król Dawid jest swego rodzaju żywą zapowiedzią, czyli mówiąc językiem biblijnym, typem Jezusa Chrystusa. I to też warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Bo to wszystko, co w Dawidzie było słabe, grzeszne i po prostu złe, w to wszystko Jezus wszedł i to oczyścił, stając się rzeczywiście synem Dawida. Jedną z takich rzeczy niedoskonałych, które dopiero Jezus oczyścił, a która będzie nam towarzyszyć przez cały czas w dzisiejszym spotkaniu z żonami Dawida, jest oczywiście poligamia, wielożeństwo. W tamtych czasach i w tamtej kulturze poligamia była czymś naturalnym, wręcz koniecznym, bo po pierwsze mężczyźni bardzo często ginęli, na przykład na wojnach, a kobieta bez mężczyzny w tamtejszych warunkach nie miała zbyt dużych szans na przeżycie. A po drugie dlatego, że na poziomie królów i arystokracji małżeństwa z przedstawicielkami innych rodów czy nawet narodów to była najbardziej stabilna forma nawiązywania politycznych sojuszy. W tamtych czasach do pokrewieństwa przywiązywano ogromną wagę. Dzisiaj oczywiście sytuacja jest zupełnie inna i dużo lepiej rozumiemy, czym jest małżeństwo. I to w dużej mierze właśnie dzięki Chrystusowi, który w swoim nauczaniu radykalnie pogłębił znaczenie i wagę małżeństwa, zdecydowanie wykluczając i rozwód, i wielożeństwo. Godność małżeństwa, godność kobiety, żony i godność mężczyzny, męża są czymś tak wielkim i cennym, że prawdziwą i pełną odpowiedzią na nią może być tylko i wyłącznie całkowita, wierna, wzajemna miłość, która jest czymś znacznie więcej niż tylko przelotnym uczuciem. Także słusznie mówi się w Kościele, że Jezus, który sam zresztą żył w celibacie, podniósł małżeństwo do rangi sakramentu, czyli czegoś, co w namacalny, żywy sposób wyraża i skutecznie przekazuje obecność i działanie samego Boga, który w końcu jest miłością. I podobnie jak Dawid i Salomon, Jezus też miał bardzo wiele relacji z kobietami, tylko że w przeciwieństwie do nich, w jego przypadku te relacje były tylko i wyłącznie na poziomie czysto duchowym. I tak jest zresztą do dzisiaj. Ale przejdźmy już do tematu. Wyjątkowo znamy imiona, przynajmniej niektórych, żon króla Dawida. Były to Mikal, córka króla Saula, Abigail, wdowa po niejakim Nabalu z Karmelu, Achinoam z Izrael, Maaka, córka Talmaja, króla Geszur, Haggita, Abital, Egla i oczywiście słynna Batrzeba, żona Uriasza, a także Abiszak Szunemitka, która będzie ważna także w życiu jego syna Salomona. Nie znamy historii wszystkich z nich, ale te, o których biblijna opowieść przekazała nam coś więcej, poznamy teraz razem. Pierwszą żoną króla Dawida została Mikal, córka króla Saula. Już od samego początku ich wzajemna miłość została wplątana w siatkę państwowej polityki, intrygi i walki o władzę pomiędzy odchodzącym Saulem, który okazał się niewierny wobec Boga i którego w związku z tym Bóg odrzucił, a Dawidem, którego Bóg wybrał, żeby zajął jego miejsce jako król nad Izraelem. Saul chciał wykorzystać własną córkę do tego, żeby poprzez intrygę usunąć swojego młodego rywala. Cynicznie chciał posłużyć się faktem, że Mikal kocha Dawida, najprawdopodobniej z wzajemnością. Ale się przeliczył i Mikal ostrzegła męża, że jej ojciec czyha na jego życie i pomogła mu uciec, a potem jeszcze udało jej się znacząco opóźnić pościg za nim. Ale chociaż udało jej się uniknąć zemsty swojego ojca, to jednak musiała przypłacić to wszystko tym, że przez długie lata nie widziała się potem ponownie z Dawidem, który musiał się ukrywać aż do śmierci Saula. Po tej ucieczce Dawida przed Saulem jej ojciec oddał ją za żonę niejakiemu Paltielowi, synowi Laisza. I wygląda na to, że się pokochali. Ale jeśli Mikal myślała, że wielka polityka już się o nią nie upomni i że będzie mogła przeżyć resztę swojego życia w spokoju, to się niestety myliła. Bo kiedy Dawid po śmierci Saula doszedł do władzy, rozkazał, żeby ją do niego przyprowadzono z powrotem. Poniekąd miał do tego prawo i PR-owo też to pewnie dobrze wyglądało, że sprowadza do siebie swoją żonę, córkę swojego dawnego przeciwnika politycznego i w ten sposób niejako deklaruje, że chce sojuszu, a nie wrogości z jego rodem. Ale tak po ludzku chyba lepiej by było, gdyby tego nie robił, bo w ten sposób niechcący skrzywdził bądź co bądź niewinnego człowieka. Jest napisane, że jej mąż, Paltiel, gdy mu ją zabrano, szedł za nią przez dłuższy czas i płakał. I dopiero zawrócił, kiedy sługa Dawida mu wyraźnie zagroził. A dawnej więzi emocjonalnej między Dawidem a Mikal też chyba już nigdy nie udało się odbudować. Kto wie, czy nie właśnie przez to wydarzenie. I bardzo ciekawie pokazuje to sytuacja, w której król Dawid hucznie wprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy. Jak pewnie pamiętamy, wtedy tańczył przed Arką, ubrany odrobinę za luźno. I Mikal, widząc to, wzgardziła nim w swoim sercu. Była córką króla, od dziecka wychowaną na dworze królewskim, więc zachowanie Dawida nie odpowiadało temu, jak według niej powinien się zachowywać król. I dlatego też nie omieszkała po jego powrocie do pałacu w dość jednoznaczny sposób go zbesztać. No i z czego ty taki dumny jesteś? Zobacz, jak zszargałeś swoją, a więc i naszą, królewską powagę. A on jej odpowiedział w podobnym tonie, że będzie robił, co mu się podoba, a nie to, czego ona oczekuje, i że nie będzie się przejmował jej opinią na ten temat. I ta wymiana zdań, tak myślę, raczej dosyć dobitnie pokazuje, że na tym etapie ich dawne uczucie pozostało już wyłącznie wspomnieniem. Niedawno usłyszałem ciekawą rzecz, która może też jakoś tłumaczyć to zachowanie Mikal w tamtym momencie. Chodzi o to, że kiedy żona nie ma więzi emocjonalnej ze swoim mężem, to podświadomie zaczyna się go bać i dlatego będzie się starała go atakować wtedy, kiedy on wydaje się jej silny i mogący jej zagrozić, czyli na ogół właśnie wtedy, kiedy on osiągnie jakiś sukces, bo kiedy mężczyzna jest szczęśliwy, to wtedy jest też silny. Kobieta, która czuje się przy nim bezpiecznie, która ma z nim więź, będzie go w tym wspierała, bo wie, że jego siła służy jej dobru. Ale kobieta, która tej emocjonalnej więzi już z nim nie ma, będzie próbowała się przed nim bronić. I to bronienie się może wtedy przyjmować formę chociażby właśnie takiej werbalnej krytyki, jak to widzieliśmy w tym konkretnym przypadku. Oczywiście mężczyzna, który z natury bardzo potrzebuje docenienia i pochwały, a dostaje prosto w twarz coś wręcz przeciwnego, zazwyczaj reaguje w takich sytuacjach podobnie jak Dawid zareagował na słowa Mikal, czyli raczej niezbyt pozytywnie. Jeśli nawet nie dojdzie między nimi wprost do kłótni, to tak czy inaczej na pewno nie pomoże to w odbudowaniu ich wzajemnej relacji. I rzeczywiście, Autor biblijny zanotował, że Mikal nigdy potem nie miała już dzieci. W podtekście pewnie miał na myśli, że Bóg w ten sposób ukarał ją za brak szacunku wobec jego pomazańca. I tak też mogło być. Ale inna przyczyna mogła być też i taka, że po prostu między nimi już do niczego nigdy nie doszło. A nawet jeśli, to Mikal była tak zamknięta emocjonalnie na Dawida, że już nigdy nie zaszła z nim w ciążę. Dzisiejsza nauka odkryła, jak bardzo ściśle i delikatnie są powiązane te wszystkie procesy emocjonalne, hormonalne i tak dalej, jakie zachodzą w psychice i w ciele kobiety i mężczyzny, więc to też jest całkiem prawdopodobne. I może nam być łatwo tak trochę potępić Mikal, pomyśleć sobie, że co ona sobie w ogóle wyobrażała, że przecież dostała praktycznie wszystko, miała męża króla, więc o co jej jeszcze w ogóle chodziło? I w takim podejściu faktycznie jest chyba trochę racji, bo każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje decyzje. Ale nie zapominajmy, że Mikal miała trudne dzieciństwo z ojcem, który z czasem stał się skłonny do bezmyślnej przemocy wariatem, a potem zginął. O jej matce w ogóle nic nie wiemy, więc się pewnie praktycznie nie liczyła. A do tego dorastała od samego początku w siatce intryg, wielkiej polityki i walki o władzę. Potem pokochała Dawida i może też miała nadzieję, że on ją wyrwie z tego toksycznego świata i że daje jej wreszcie upragnioną wolność, której przy despotycznym i podejrzliwym ojcu nigdy tak naprawdę nie miała. Ale potem on musiał uciekać przed jej ojcem, żeby ratować życie, a ona, jak jakaś rzecz, została po prostu dana jakiemuś innemu mężczyźnie. I kiedy już się wydawało, że wreszcie jej życie się jako tako ułoży, Dawid znowu ją wziął do siebie, nie pytając jej o zdanie, a ona niejako wylądowała w punkcie wyjścia. Tyle, że tym razem, i tu znowu wraca kwestia wielożeństwa jego negatywnych skutków, ona już nie była dla niego tą jedną jedyną, tylko jedną spośród wielu, i to takich, które już miały z nim dzieci, a więc na starcie musiała konkurować z pozostałymi tak naprawdę bez szans na wygraną. Także w sumie to nie ma co się dziwić, że była tym wszystkim sfrustrowana. Ale to wszystko pokazuje nam jeszcze jedną ważną rzecz, czyli to, co mi osobiście w całej historii Dawida i kobiet jego życia podoba mi się najbardziej. To, że to byli po prostu zwyczajni, normalni ludzie z takimi samymi problemami emocjonalnymi, małżeńskimi i relacyjnymi jak my dzisiaj, chociaż żyli w tak przecież radykalnie innych warunkach. Ale ludzka natura jest wszędzie taka sama, niezależnie od kultury, i w historii Dawida i Mikal widać to bardzo mocno.

0: Kobiety w Biblii.
1: Drugą kobietą, która też została żoną króla Dawida, a o której wiemy już coś więcej, bo w międzyczasie było jeszcze Achinoam z Izrael, o której nie wiemy niestety nic, jest niejaka Abigail, żona Nabala z Karmelu. Przy czym nie chodzi o górę Karmel, która kojarzy nam się z postacią proroka Eliasza, tylko miejscowość o takiej samej nazwie, daleko na południu. Tu też była historia, jakich pewnie było wiele. On, głupek, pijak, niepanujący nad emocjami, człowiek okrutny i występny, a do tego jeszcze pyszny i zadufany w sobie. Ona, piękna, a do tego bardzo mądra, pokorna, przewidująca. Ale Nabal był bardzo bogaty, a w tamtych czasach niestety dla rodu więcej znaczyło skoligacanie się z kimś bogatym i wpływowym niż uczucia i los córki czy siostry. Ale los Abigail miał się wkrótce zmienić na lepsze, mimo że na samym początku tak się nie wydawało. Ta historia była taka. Dawid, ukrywając się przed Saulem na pustyni, poprosił Nabala o trochę żywności dla siebie i swoich sług. Ale Nabal był na tyle głupi, że nim wzgardził, przez co tak zdenerwował Dawida, że ten już chciał zemścić się krwawo na nim samym i na całym jego domu. Ale w międzyczasie jeden mądrzejszy sługa Nabala poszedł szybko do Abigail i opowiedział jej o wszystkim, co zaszło i żeby to ona coś wymyśliła, bo z Nabalem nie da się normalnie rozmawiać. I ona szybko zapakowała na osła dary z żywności, wsiadła na niego i pojechała naprzeciw Dawida, który już szedł ze zbrojnymi ludźmi, żeby raz na zawsze rozprawić się z Nabalem. Ale Abigail wiedziała, co powiedzieć i zdołała go jakoś przebłagać i przekonać, żeby mimo wszystko zaniechał zemsty. Zresztą niedługo później Nabal, kiedy już wytrzeźwiał po uczcie z winem, dowiedział się od żony o wszystkim, co zaszło i co mu groziło i z wrażenia dostał apopleksji i po 10 dniach zmarł. Kiedy Dawid się o tym dowiedział, szybko posłał do Abigail, pytając, czy zgodzi się zostać jego żoną, a ona oczywiście od razu się zgodziła. Można by oczywiście powiedzieć, że Abigail była po prostu przebiegła i skorzystała z nadarzającej się okazji, ale nie można jej odmówić tego, że tą swoją przebiegłością zdołała uratować życie całego swojego domu przed pewną śmiercią z rąk Dawida i jego ludzi. Pokazała więc, że umie się zatroszczyć o tych, którzy są powierzani jej opiece i że wie, kiedy i co mówić, a kiedy milczeć. Potem ta kobieta cicho znika ze sceny. Wiemy tylko, że podczas panowania Dawida w Hebronie w ziemi Judy urodziła mu syna, Kileaba, który chyba odziedziczył mądrość po swojej matce, bo nigdy nie mieszał się do wielkiej polityki ani do walki o tron w przeciwieństwie do swoich braci, Absaloma, syna niejakiej Maaki oraz Adoniasza, syna Haggity, co dla nich obu skończyło się dość fatalnie. I potem była oczywiście cała ta historia z Batrzebą. O niej mówiliśmy już przy innej okazji. Mówiłem wtedy, że ona sama wypada raczej dość blado. Wykazywała bardzo mało jakiejkolwiek inicjatywy. Była trochę takim bezwolnym narzędziem w rękach innych. Najpierw dała się wykorzystać królowi Dawidowi, a potem, kiedy się okazało, że jest z nim w ciąży, to też nic nie zrobiła w kierunku wyjaśnienia sprawy ze swoim mężem, Uriaszem, tylko po prostu dała o tym znać Dawidowi, licząc na to, że to on coś zrobi. I rzeczywiście, Dawid uknął całą intrygę, w wyniku której Uriasz, mąż Batrzeby, stracił życie, a Dawid mógł już jawnie wziąć ją na kolejną żonę. I dopiero prorok Natan przywołał go do porządku. Ale skutki grzechu Dawida i Batrzeby pozostały. Jednym z nich było to, że ich dziecko, poczęte w wyniku ich cudzołóstwa, zachorowało i zmarło, co oboje przeżyli bardzo ciężko. Ale pokuta Dawida też przyniosła efekty, bo ich drugie dziecko, poczęte tym razem w małżeństwie, z miłości i współczucia, a nie z żądzy i braku opanowania, to był późniejszy król Salomon. Zresztą przy wstąpieniu Salomona na tron, dzięki czemu Batrzeba z kolei uzyskała bardzo ważne stanowisko królowej matki, ona też miała do odegrania pewną rolę, którą obmyślił dla niej tym razem prorok Natan. Chodziło o to, żeby przekonać starego już króla Dawida, żeby to właśnie jej syna Salomona wyznaczył na swojego następcę, a nie wspomnianego wcześniej Adoniasza, syna Haggity, który chciał wykorzystać brak decyzji króla i samemu zostać królem po jego śmierci. Oczywiście intryga Adoniasza upadła, a on sam zrezygnował z walki o tron. Ale po tym wszystkim wydarzył się jeszcze jeden mały epizod, z udziałem Batszeby, bo tym razem to Adoniasz chciał poprzez nią wpłynąć na króla, tym razem już Salomona. Chodziło o to, że Dawid miał młodą, piękną nałożnicę, niejaką Abiszak, Szunamitkę. Kiedy się zastarzał, było mu ciągle zimno, więc jego słudzy wymyślili, że ona będzie z nim spać i w ten sposób go ogrzewać swoim ciałem. Ale jako że Dawid miał już swoje lata, nie był już zdolny z nią współżyć. Po jego śmierci Abiszak stała się przedmiotem zainteresowania i kolejnym obiektem rywalizacji obu braci, Salomona i Adoniasza. Adoniasz poprosił Batszebę, żeby przekonała Salomona, żeby pozwolił mu ożenić się z Szunemitką. Nie wiadomo na pewno, czy chodziło tutaj o miłość, czy o politykę. W każdym razie sam Salomon zinterpretował to raczej w tym drugim sensie i natychmiast kazał zabić Adoniasza. Mógł mieć tutaj o tyle racji, że wiele lat wcześniej niejaki Absalom, również syn Dawida, zbuntował się przeciwko swojemu ojcu, a jednym ze znaków przejęcia przez niego władzy było właśnie to, że na oczach wszystkich zaanektował 10 nałożnic swojego ojca, co zresztą wcześniej prorok Natan zapowiedział Dawidowi po jego grzechu z Batszebą. Historia tamtych bezimiennych kobiet też jest raczej dość smutna, bo po tamtym epizodzie Dawid już nigdy z nimi nie współżył ani nie utrzymywał bezpośrednich relacji, chociaż przynajmniej zapewnił im dożywotnie utrzymanie. Natomiast co do samej Szunemitki i Abiszak, to jej imię nie pojawia się już więcej w Piśmie Świętym, chociaż tradycja judeochrześcijańska sugeruje, że była później jedną z żon króla Salomona, może nawet tą szczególnie ukochaną, łącząc ją z postacią oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami, a nawet, że miała później jakieś stanowisko kierownicze w jego pałacu. W każdym razie cała biblijna opowieść o królu Dawidzie i jego licznych relacjach z kobietami pokazuje, że tamci ludzie niczym się tak naprawdę nie różnili od nas i że ich wzajemne relacje też bywały niełatwe. Ale w tym wszystkim, w tych wszystkich historiach,

0: kulminacyjnym było przyjście na świat Jezusa Chrystusa, prawdziwego Syna Dawida.
1: Kobiety w Biblii. Radio Emaus.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Czas by już skończyć. Piechota grzecznie się sprawiła i hostes mocno nadwerężeni. Rzeczywiście, nieprzyjaciel nie mógł nic wskórać jazdą. Co chwila rozpuszczał konie. Podpadał do kołowrotu, ale po salwie cofał się bezładnie. I jako fala, rozlawszy się po płaskim brzegu, zostawia po sobie muszle, kamyki, martwą rybę. Tak po każdym ataku zostawało kilkanaście ciał końskich i ludzkich na drodze przed kołowrotem. Wreszcie ataki ustały. Podjeżdżali tylko ochotnicy, paląc w stronę wsi z pistoletów i muszkietów dość gęsto, aby uwagę Bilewiczowskich zająć. Natomiast pan miecznik wylazłszy po węgłach pod okap dworku, dojrzał ruch w tylnych szeregach nieprzyjacielskich ku polom i chruśniakom, ciągnącym się z lewej strony Wołmontowicz. Stąd będą tentowali, zakrzyknął i natychmiast posłał część jazdy między chałupy, żeby z sadów dała nieprzyjacielowi odpór. W pół godziny nowa bitwa, ale także napalną broń, zawiązała się z lewego skrzydła partii. Sady ogrodzone utrudniały jeszcze atak wręcz, ale utrudniały zarówno dla stron obu. Przy tym nieprzyjaciel, rozrzuciwszy się na długiej linii, mniej był narażony na strzały. Bitwa zwolna stawała się coraz zażartszą i coraz pracowitszą. Nie przestano bowiem atakować i kołowrotu. Miecznik począł się niepokoić. Z prawej strony miał za sobą błonia wolne jeszcze, kończąca się rzeczką niezbyt szeroką, lecz głęboką i bagnistą, przez którą przeprawa, zwłaszcza w pośpiechu, mogła być trudną. W jednym miejscu tylko była wydeptana droga do płaskiego brzegu, przez który przepędzano bydło do boru. Pan Tomasz coraz częściej jakoś jął się oglądać w tamtą stronę. Naraz między przejrzystą, bo pozbawioną już liści wierzbinową gęstwą, ujrzał przy zorzy wieczornej połyskującą broń i czarniową chmurę żołnierstwa. Babinicz nadchodzi, pomyślał, lecz w tej chwili przypadł do niego pan Chrząstowski, który szwadronem jazdy dowodził. Od rzeki szwedzką piechotę widać, krzyknął w przerażeniu. Zdrada jakowaś, zawołał pan Tomasz, na rany Chrystusa. Skoczże waś ze swoim szwadronem na tę piechotę, inaczej w bok nam przyjdzie. Siła wielka, odrzekł pan Chrząstowski. Wesprzyjcie ją choć na godzinę, my zaś będziemy się w tyłku lasom salwować. Pan Chrząstowski skoczył i wkrótce ruszył błoniem na czele 200 ludzi. Co widząc, nieprzyjacielska piechota poczęła się szybko formować w gąszczach na przyjęcie nieprzyjaciela. Po chwili szwadron rozpuścił konie, a zaś z wierzbinowych krzów zagrzmiała muszkietowa palba. Miecznik zwątpił już nie tylko o zwycięstwie, ale nawet o ocaleniu własnej piechoty. Mógł jeszcze wycofać się w tył z częścią jazdy, z pannami i szukać schronienia w lesie. Lecz taki odwrót równał się wielkiej klęsce, bo prowadził za sobą wydanie pod miecz większej części partii i resztek ludności laudańskiej, która zgromadziła się w Wołmontowiczach dla widzenia Babinicza. Same Wołmontowicze zostałyby naturalnie w takim razie z ziemią zrównane. Pozostawała jeszcze jedynie nadzieja, że pan Chrząstowski przełami ową piechotę. Tymczasem ściemniło się na niebie, ale w zaścianku blask czynił się coraz większy, bo zapaliły się wióry drzewa.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Piątek po godzinie 20:00 tradycyjnie startujemy z sumą tygodnia, czyli audycją, w której pokrótce podsumowujemy to, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni. Mamy długi weekend, więc no można powiedzieć, że trochę oddychamy, odpoczywamy w związku z tym czasem. Wczoraj było Boże Ciało. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie ten czas, ale mimo wszystko kilka rzeczy w kraju i w Poznaniu, okolicach się działo, także myślę, że warto sobie o tym pokrótce opowiedzieć. Bez przedłużania zaczynajmy.
1: Suma tygodnia.
2: Od środy w całym kraju obowiązuje nakaz noszenia kasku wśród dzieci i młodzieży do 16 roku życia, którzy poruszają się hulajnogami i rowerami. Do zmiany przepisów doszło po serii wypadków, szczególnie tych wypadków na hulajnogach, no bo chociażby w naszym województwie w Wielkopolsce w ubiegłym roku doszło do ponad 47 takich wypadków drogowych, do 117 kolizji, w wyniku których 44 osoby zostały ranne. Monika Córek z gostyńskiej policji wyjaśniała nam szczegóły tego przepisu i tłumaczyła, że przepis ten znajduje także zastosowanie do podróży urządzeniami transportu osobistego.
3: To m.in. elektryczny monocykl, deskorolka elektryczna czy Segway. Kaski nie dotyczą natomiast tradycyjnej hulajnogi. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tego przepisu, to bardzo ważna zmiana, ponieważ kaski znacząco mogą ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy podczas upadków czy zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży.
2: Za niestosowanie się do nowych przepisów policjanci mogą nałożyć mandat na rodziców małoletnich w wysokości do 100 zł. W tym tygodniu w kraju dyskutowano także o całkowitym zakazie używania telefonów w szkołach podstawowych. Rząd przyjął taką ustawę, miałaby ona obowiązywać od 1 września. Jest to element takiego całego pakietu ustaw, który ma chronić młodzież, młodych w internecie. Ma on ograniczyć dostęp nieletnich do pornografii online, przyspieszyć usuwanie takich nielegalnych treści, czy powstrzymywać kradzież tożsamości. No i jeśli chodzi o ten zakaz korzystania z telefonu komórkowego, on miałby obowiązywać zarówno podczas trwania zajęć, jak i przerw i miałby działać we wszystkich placówkach, również tych prywatnych i niepublicznych. Wiemy, że takie zakazy, takie ograniczenia dyrektorzy często oddolnie zaczynają wprowadzać w swoich placówkach. Cieszy się to raczej dużym poparciem. Tutaj to rozwiązanie tak, żeby działało ogólnokrajowo, żeby było wpisane w przepis, popiera również wielu rodziców. I informacje lokalne. Zaczniemy od kolejnych zatrzymań w związku z korupcją w Poznaniu. W ostatnich dniach zatrzymana została urzędniczka z Wydziału Informatyki. Prezydent Jacek Jaśkowiak w rozmowie z dziennikarzami potwierdził, że zna tożsamość zatrzymanej. Prywatnie jest ona żoną Adama A., czyli naczelnika z Zarządu Dróg Miejskich, od którego tak naprawdę cała ta historia się zaczęła. Od roku przebywa on w areszcie i ma zarzuty przyjmowania łapówek za korzystne decyzje budowlane wydawane w latach 2020-2025. Przypomnijmy też, że w związku z całą tą sytuacją, która się rozpoczęła, najpierw pracę stracił były już wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, później również dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. No i tutaj warto też dodać, że kilka dni temu w podobnym czasie razem z urzędniczką zatrzymany został także były prezes spółki z branży deweloperskiej. Zdaniem prokuratury również wręczał on łapówki Adamowi A. Łącznie zarzuty w tej sprawie usłyszało już 23 osoby. Zabezpieczony przez śledczych majątek, w tym gotówka i luksusowe zegarki, wart jest ponad 1,5 miliona złotych i sprawa ma charakter rozwojowy, co znaczy, że o kolejnych zatrzymaniach najpewniej jeszcze usłyszymy. We wtorek w Poznaniu odbyła się także sesja Rady Miasta i tutaj takie dwa, myślę, że ważne, ciekawe tematy. Najpierw może powiedzmy o projekcie uchwały radnych, dzięki któremu to prezesi miejskich spółek mają zarabiać mniej. To efekt kontroli wynagrodzeń zainicjowanej przez radnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Czerwińskiego. Taka kontrola wykazała, że zarobki członków zarządów większości spółek wynoszą od 700 do 900 tysięcy złotych rocznie, ale także, pamiętajmy, mieliśmy milionera, czyli prezesa spółki Aquanet. To znacznie więcej niż w innych miastach. Przypomnijmy może najpierw wypowiedź radnego Czerwińskiego z kwietnia, kiedy to na komisji rewizyjnej przedstawiał radnym i dziennikarzom wyniki tej kontroli.
4: Moim zdaniem one oderwały się od peletonu, ponieważ no, jeżeli pierwszych prawdopodobnie 20 menedżerów najlepiej opłacanych w spółkach komunalnych jest w Poznaniu, to znaczy, że oderwaliśmy się od peletonu. Porównywałem za rok 2024 zarobki w wodociągach warszawskich, no i one są 30 parę procent niższe.
2: No i ewidentnie większość radnych zgodziła się z tym stwierdzeniem, bo we wtorek przyjęli oni jednogłośnie uchwałę zobowiązującą prezydenta do korekty obecnego mechanizmu wynagradzania odbiegającego od realiów rynkowych. Tak dokładnie brzmi to w dokumencie. Tak jak powiedziałam, został on przyjęty jednogłośnie, co cieszyło radną z klubu Prawa i Sprawiedliwości Klaudię Strzelecką.
5: To oczywiście nie będzie proces prosty. Pan prezydent jest zobowiązany kontraktami podpisanymi z nimi zapewne na kilka lat. Niemniej jednak warto o tym rozmawiać, warto takie stanowisko było przyjąć i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, po zakończeniu tych kontraktów, które mamy, być może je też się uda negocjować, ale na pewno już w przyszłych podpisanych umowach tak wysokich wynagrodzeń dla prezesów miejskich spółek nie będzie.
2: Do tej pory prezydent Jacek Jaśkowiak bronił wysokich wynagrodzeń, tłumacząc, że są one niezbędne, by zatrudniać profesjonalnych menadżerów, ale we wtorek przyznał, że sprawą również się interesował.

0: znają sprawę, bo tak naprawdę ciągnie się ona od lat. W 2008 roku rodziny złożyły wnioski o wykup lokali komunalnych z wysoką bonifikatą. Procedura została rozpoczęta, jednak w 2017 roku wstrzymał ją ówczesny wiceprezydent, dziś wiceminister Tomasz Lewandowski. No i we wtorek radni Koalicji Obywatelskiej, czyli klubu, z którego wywodzi się także prezydent miasta, przedstawili stanowisko, w którym domagają się sprawnego zakończenia całego procesu sprzedaży. Radny Wojciech Kręglewski uważa, że mieszkania należą się tym, którzy w odpowiednim czasie złożyli prawidłowy wniosek.
1: Jest to niesprawiedliwe wobec tej grupy ludzi, skoro wszyscy z tego skorzystali. Ja chciałbym przypomnieć, że w międzyczasie było dosyć duże uwłaszczenie mieszkańców mieszkań spółdzielczych. Właściwie była taka powszechna prywatyzacja. Również zostały sprywatyzowane mieszkania policyjne w Poznaniu. Wobec tego uznaliśmy, że nie może być wyjątku, jeżeli ktoś złożył wniosek w wymaganym przez nas terminie do 31 grudnia 2008 roku, to ma prawo tego skorzystać.
0: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zadeklarował we wtorek, że zorganizuje takie spotkanie z radnym Kręglewskim i obecnym wiceministrem Lewandowskim i liczy tutaj na wypracowanie kompromisu w tej sprawie.
2: Te argumenty, które przedstawił radny Kręglewski, one do mnie trafiają. To nie jest takie zero-jedynkowe, że tutaj rację ma Wojciech Kręglewski, rację ma minister Lewandowski. Ja chciałbym wspomnieć, że minister Lewandowski dzisiaj pełni dosyć istotną funkcję i również zyskaliśmy szereg środków finansowych, czy na remonty naszego zasobu lokalowego, czy na nowe inwestycje w układzie chociażby też tych perspektyw, które mamy na dzisiaj.
0: Aby usprawnić proces, radni już w 2022 roku przyjęli uchwałę obniżającą wysokość bonifikaty z 90% do maksymalnie 80%. Sprawa dotyczy najpewniej około 400-500 mieszkań, ale możliwe, że jest ich już do sprzedaży mniej, jeśli na przykład część właścicieli zmarła. W środę z kolei doszło do awarii na skrzyżowaniu ulic Roosevelta, Poznańskiej Libelta i Pułaskiego. No i niestety od wczoraj nie mogą tamtędy jeździć tramwaje. Pracownicy stwierdzili tam złamanie i wykruszenie płyty torowej pod szyną. Obecnie trwają prace naprawcze. Tramwaje nie dojeżdżają zatem na pętle na Piątkowskiej, na Połapskiej czy na Naramowicach. Pojazdy linii 3, 9, 10, 11 i 93 jeżdżą objazdami. Linię numer 4 zawieszono. Dziennikarze Radia Poznań podają, że awarię powinno udać się zlikwidować do niedzieli, do końca długiego weekendu, ale oficjalnie na stronie ZTM-u czy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego żaden taki termin nie został podany. I na koniec informacja z życia Kościoła w Poznaniu. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli tradycyjne Boże Ciało. We wszystkich parafiach archidiecezji poznańskiej odbywały się procesje eucharystyczne. Centralna procesja w Poznaniu wyruszyła z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała po mszy świętej o godzinie 10:00. I jak zapowiadał na naszej antenie w tym tygodniu rzecznik archidiecezji ksiądz Maciej Szczepaniak, do stolicy Wielkopolski przyjechał tego dnia wyjątkowy gość, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Filipacji,
3: który poprowadzi procesję i wygłosi kazanie przy ostatnim, czwartym ołtarzu na placu katedralnym.
0: Hasła przy czterech ołtarzach w obecnym roku duszpasterskim były oczywiście powiązane z hasłem obecnego roku duszpasterskiego i brzmiały: uczniowie misjonarze, idźcie i głoście, umocnieni chlebem życia oraz z Chrystusem w świat. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję Ania Hajduczek. Życzę Wam dalej odpoczynku w związku z długim weekendem i oczywiście słyszymy się w poniedziałek w serwisach informacyjnych, w naszych informacjach Radia Emaus od godziny 6 do 17 oraz tradycyjnie w przyszły piątek po godzinie 20. Do usłyszenia.
4: Suma tygodnia. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zostałem wyrwany z obecnego złego świata zgodnie z wolą Boga. Słowo Boże jest na wieki ustanowione w niebiosach, dlatego też ustanawiam Jego panowanie na ziemi. Jaką miarą mierzę, taką i mi odmierzają. Sieję obficie i dlatego równie obficie żnę. Daję ochotnie, a mój Bóg udziela mi obficie wszelkiej łaski. Hojnie łożę na wszelką dobrą sprawę, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Pozwalam, by Słowo Boże mieszkało we mnie we wszelkiej mądrości. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Myślę tylko o tym, co dobre, czyste, doskonałe, miłe i godne pochwały.

0: Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Ewangelia według świętego Marka 8:36. Pewien bogaty biznesmen podczas swojego urlopu nad morzem spotkał ubogiego rybaka, który siedział wygodnie koło swojej łodzi nad brzegiem. Dlaczego nie wypłynie pan na pełne morze? Spytał bogacz. Ponieważ dziś złowiłem już wystarczająco dużo ryb, odpowiedział rybak. Dlaczego więc nie łowi pan więcej ryb niż to konieczne? Dopytywał biznesmen. No i co miałbym z nimi zrobić? Mógłby pan przez to więcej zarobić, następnie kupić sobie lepszą łódź, aby móc jeszcze dalej wypływać i łowić więcej ryb. Mógłby pan kupić sobie nylonowe sieci, aby móc łowić jeszcze więcej i przez to o wiele lepiej zarabiać. Rybak odpowiedział ponownie: i co potem mam robić? Potem może pan przestać pracować i korzystać z życia. A jak się panu zdaje, co właśnie teraz robię? Odpowiedział z nutą satysfakcji rybak, patrząc radośnie na morze. Być może uśmiechamy się, czytając tę historię. Niedobrze. Jednak jest w niej wiele prawdy. Jeżeli jedynym celem w naszym życiu będzie powiększanie dóbr materialnych, nigdy nie będziemy szczęśliwi i zadowoleni. Pan Jezus powiedział kiedyś: wystrzegajcie się wszelkich chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Łukasz 12:15. Zamiast tego dążmy do ubogacenia naszej nieśmiertelnej duszy. O wiele ważniejsze od ziemskich dóbr jest posiadanie żywej relacji z Bogiem i życia wiecznego. Obydwie te rzeczy można znaleźć jedynie w Panu Jezusie.
1: Niemen. Znany czy nieznany?
2: Dziwny jest ten świat. Tak sobie zamierzyłem, że powinienem coś wykrzyczeć na ostro. Początkowo chciałem to z grubej rury wykrzyczeć. Bo mnie irytowała w tamtym okresie moda właśnie. Moda była tak zwane protestsongi. To San Borys śpiewał Bomby lecą na nasz dom, tam jeszcze jakieś inne. Na zachodzie pełno było takich piosenek przeciwko wojnie w Wietnamie. A ja właściwie, ponieważ sam dostawałem cięgi bez przerwy od moich współbraci, czyli ludzi, doszedłem do wniosku, że wojny my toczymy sami z sobą i w sobie. I stąd pomysł na taki tekst. No, trzeba było go rzeczywiście dosadnie zaśpiewać. No, nie mogłem zaśpiewać ani delikatnie, ani w formie balady, bo to nikogo by nie interesowało. Ja już wtedy zdawałem sobie sprawę, żeby wyjść z jakimś mocnym pomysłem, to trzeba mocno się z tym pokazać. W związku z tym nawet no, to akurat się zbiegło w czasie. Ja interesowałem się tak zwaną wizualną stroną swojego imaż. No i wymyśliłem sobie strój od sasa do lasa, czyli spodnie w kwiatki, marynarka w paski, jeszcze do tego apaszka jakaś, no można by powiedzieć idiotyczna i może wyglądałem idiotycznie, na pewno coś w tym było, skoro dostałem po tym no, naprawdę najwięcej negatywnych ocen mojej osoby, niż nie mówiąc o tym krzyku moim, bo to w ogóle była herezja totalna. Ja na przerwie, na próbie nigdy nie śpiewałem na 100%. Nigdy, nigdzie. Coś tam podmamrotałem, spróbowałem, czy dobrze mikrofon działa i koniec. I dopiero dawałem 100% na koncercie. I właściwie nikt specjalnie nie podejrzewał, co z tego będzie. No coś my tam zagraliśmy, ja tam coś zamruczałem. Przyszedł koncert, akurat byłem w dobrej formie, dobry miałem dzień. Przywaliłem, wszyscy zgłupieli. No i już było za późno nie dać nagrody, bo w zasadzie publiczność oszalała, była transmisja na żywo. Ludzie to słyszeli, widzieli, jaka jest reakcja i trudno było nie dać nagrody.
3: Wspomnienie, przecież to jest poezja czysta, Julian Tuwim, którą otrzymałem od Marka Sarta jako propozycję, żeby to nagrać. Początkowo nie bardzo wiedziałem, jak to właściwie z tą poezją będzie, ale rozsmakowałem się, szczerze mówiąc, od tego momentu. A już tak na dobre, kiedy nauczyłem się radzić sobie z polskim językiem, tym niezbyt, jak już mówiłem, nadającym się, wydawałoby się, do interpretacji nowoczesnej. Zacząłem śpiewać poezję wielką, w tym Cypriana Norwida, za co też dostałem sporo po głowie. Nawet pamiętam, jakiś chyba był taki prześmiewczy fragment krytyczny, że no, gdybym właściwie, to ja bym mógł już chyba zaśpiewać nawet przemówienie Lenina na przykład, jakieś tam z manifestu czy coś takiego.
4: Ja pod koniec 70-tych lat napisałem sporo muzyki do filmów dziecięcych. To taka była zabawa w ładne melodyjki. Ale niektóre z tych melodii nadawały się dobrze na piosenki. Dostając propozycję wzięcia udziału w Sopockim Festiwalu w 79 roku jako gość, nie wyraziłem zgody. Ale powiedziałem Jerzemu Gruzie, pamiętam, że mógłbym wystąpić, ale w konkursie. Po 2 tygodniach zgłosi się do mnie organizatorzy, mówią, dobrze. I ja wtedy na gwałt, żartowałem przecież, no nie żarty w ogóle. Nie, dobrze. Jak dobrze, no to trudno. Wziąłem wiersz Jarosława Iwaszkiewicza, Nie przyjdzie wiosna. I dopasowałem do muzyki, którą miałem. Dość to ładna piosenka w sumie. No, tak akurat szczęśliwie się złożyło, że na tym wydaniu Festiwalu Sopockiego specjalnych konkurentów nie miałem, więc łatwo musiałem wygrać. Natomiast oczywiście sporo osobom to się nie spodobało, a poza tym był to jakiś nawrót do popu właściwie. Te piosenki można było lepiej wszystko zrobić. Trzeba było to zrobić zespołem. Ja to zrobiłem sam, ale wtedy nie miałem perkusistów elektronicznych.

Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Przypowieści Salomona 19:2-3. Babel, urojenie wielkości. Jednakowe słowa, jeden język miała, w czasach po potopie długo ziemia cała. Wędrując ze wschodu równiny szukali, to syny Ar doszli i na niej zostali. Bo równać, ułatwiać, ludzka to maksyma, wyprostować, zerwać, co człowieka trzyma. Rzekł jeden drugiemu, zacznijmy od cegły. Mając w ręku moduł, człowiek będzie biegły. Budować będziemy już bez ograniczeń. Jakie kamień stawia dla naszych wyliczeń, wypalona cegła, do tego smoła, w naszych przedsięwzięciach sukcesu połowa. Zbudujemy miasto z wieżą aż do nieba. By się nie rozproszyć, imienia nam trzeba. Tak, co boskie sami bez trudu weźmiemy, gdy się na wysokość w ten sposób wzniesiemy. Nasze wszystkie będą niebiańskie obszary. Będziemy szczęśliwi i wielcy bez miary. Słyszał Pan i zstąpił, by z bliska zobaczyć i miasto, i wieże, co by miały znaczyć. Dla przyszłości ludzi, aby się ostali, zanim w nich utopia ogień swój rozpali. Myśl ludu jest jednym mówiona językiem, dzieła ich początek, a już zło wynikiem. Ono zawsze dzieło każde ludzkie wieńczy. Choć zamiar był dobry, człowiek w końcu jęczy. Gdy brzemiona niesie dziełu swojej niewoli, wini przy tym Boga, dlaczego zezwolił.

0: Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z wami do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.
1: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

0: Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg będzie nas sądził z miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście musimy zawsze dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza. Sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem, który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.

0: Katolicka wiara jest uniwersalna, ta sama w Niemczech i innych krajach świata, przypomniał papież na audiencji dla niemieckich studentów. List uwierzytelniający złożył nowy ambasador Francji, to praktykujący katolik i obrońca chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Papież przyjął na audiencji dyrektora UNESCO. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kulturowa misja chrześcijan polega na ukierunkowaniu społeczeństwa i historii ku szczytowi, którym jest życie skoncentrowane na Bogu, powiedział papież do katolickich stowarzyszeń studentów z Niemiec. Przestrzegł przed kompromisami ze zmiennymi trendami i przedkładaniem indywidualnych preferencji nad tradycję Kościoła.
1: After all, human beings are always seeking God.
2: Ostatecznie człowiek zawsze szuka Boga, a On objawił się nam jako Zbawiciel. Za wstawiennictwem świętego Bonifacego, ewangelizatora Niemiec, bądźcie świadkami mądrości Ewangelii, powiedział papież. Przypomniał Niemcom o uniwersalizmie katolickiej wiary. W Niemczech i na całym świecie ta sama katolicka wiara wzmacnia naszą współpracę bez kompromisów ze zmiennymi trendami i bez przedkładania indywidualnych preferencji nad wspólną tradycją Kościoła. Odwołując się do historii, Leon XIV podkreślił, że w obliczu despotyzmu i ideologii wiara katolicka nigdy nie była jedynie etykietą, lecz stylem życia, którym trzeba się dzielić. Zachęcił młodych Niemców, by i dziś promowali ewangelizację kultury, a w obliczu tego, co dehumanizuje, byli świadkami chrześcijańskiego humanizmu.
0: Niemieckie katolickie stowarzyszenia studenckie po raz pierwszy zorganizowały swoją konferencję poza granicami Niemiec, właśnie w Rzymie. Papież docenił ten wybór, stwierdzając, że wynika to z katolickiej wiary, która definiuje ich tożsamość. Leon XIV przyjął na audiencji nowego ambasadora Francji, który złożył listy uwierzytelniające. W odróżnieniu od swych poprzedników, Charles Persona nie jest dyplomatą. Był dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Jako praktykujący katolik angażuje się w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
3: Nowy ambasador ma 48 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Do tej pory zajmował się przede wszystkim promowaniem francuskiej kultury. Wykazał się umiejętnością nawiązywania dobrej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami kościelnymi. W 2019 roku przekonał prezydenta Francji do zaangażowania na rzecz chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Macron zlecił mu wówczas sporządzenie raportu na temat ochrony zagrożonego dziedzictwa i sieci edukacji chrześcijańskiej w tym regionie. Doprowadziło to do utworzenia Funduszu dla Szkół na Wschodzie, wspieranego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i katolicką organizację Œuvre d'Orient. Finansuje on francuskojęzyczne placówki edukacyjne, do których uczęszcza 400 tysięcy dzieci.
0: Relacje między Francją i papiestwem sięgają VIII wieku. Zostały one sformalizowane w 1516 roku, kiedy to podpisano pierwszy konkordat. W Watykanie gościł dyrektor generalny UNESCO. Khaled Ahmed El Ani Ali S. został przyjęty przez papieża i sekretarza stanu. Głównym tematem spotkania był integralny rozwój człowieka poprzez edukację. Rozmawiano też o sztucznej inteligencji.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytaw.

0: Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny.
1: 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzeszę, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.
3: Uczeni w piśmie nie są tak różni od nas. Oni też pragną w spojrzeniu drugiej osoby odnaleźć uznanie, szacunek, potwierdzenie swojej wartości. To przecież bardzo naturalne pragnienie. Ich błąd polegał na tym, że szukali tego wszystkiego nie tam, gdzie trzeba. Choćby nas podziwiały tysiące ludzi, nie znajdziemy w ich spojrzeniach sytości, jeśli wśród nich nie będzie tego najważniejszego, Jezusowego. Jego oczy patrzą na ubogiego, na tych, którzy czczą Jego imię, nawet jeśli nikt inny o nich nie pamięta. Pomyśl, czy wspominam o Jezusie w ciągu dnia?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 28. Sakowicz tak doszczętnie został zniesiony, iż zaledwie samopięt zdołał się schronić do lasów w pobliżu Poniewierza. Następnie tułał się po nich w przebraniu chłopskim przez całe miesiące, nie śmiejąc wychylić się na świat jasny. Babinicz zaś rzucił się na Poniewierz, piechotę szwedzką tamże na załodze stojącą wyciął i gonił za Hamiltonem, który nie mogąc ku inflantom uchodzić z powodu znacznych sił polskich zebranych w Szawlach i dalej pod Birżami, zawrócił w bok ku wschodowi w nadziei, że do Wilkomierza zdoła się przedrzeć. Zwątpił on już o ocaleniu swego regimentu. Nie chciał tylko wpaść w ręce Babinicza, bo wieść głosiła powszechnie, że ów srogi wojownik, aby się kłopotem nie obarczać, jeńców do nogi każe wycinać. Umykał więc nieszczęsny Anglik.

Babiniczowi i dał mu pole, bo wolą ginąć od miecza niż od głodowej śmierci. Hamilton usłuchał i stanął do bitwy w Androniszkach. Siły szwedzkie o tyle były mniejsze, że Anglik nie mógł nawet i marzyć o zwycięstwie, zwłaszcza nad takim przeciwnikiem, ale i sam był już umęczony bardzo i chciał zginąć. Jednakże bitwa poczęta w Androniszkach skończyła się w pobliżu Tropiów, pod którymi ostatni Szwedzi polegli. Hamilton zginął bohaterską śmiercią, broniąc się pod krzyżem przydrożnym przeciw kilkunastu ordyńcom, którzy początkowo chcieli go brać żywcem, ale rozjątrzeni uporem roznieśli wreszcie na szablach. Lecz i babiniczowe chorągwie były tak pomęczone, że nie miały sił ni chęci iść nawet do pobliskich Tropiów. Jeno jak gdzie która w czasie bitwy stała, tam zaraz poczęła się roztasowywać na nocleg, rozpalając ognie wśród trupów nieprzyjacielskich. Po posiłku zasnęli wszyscy kamiennym snem. Sami zaś Tatarzy odłożyli do jutra obszukiwanie trupów. Kmicic, któremu głównie o konie chodziło, nie sprzeciwiał się temu wypoczynkowi. Nazajutrz jednak wstał dość rano, aby straty własne po zażartej potyczce obliczyć i łup sprawiedliwie rozdzielić. Zaraz po posiłku stanął na wzniesieniu pod tym samym krzyżem, pod którym zginął Hamilton, a starszyzna polska i tatarska podchodziła ku niemu z kolei, mając zakarbowany na laskach ubytek ludzi i czyniła relacje. On słuchał jako gospodarz wiejski słucha latem włodarzy i radował się w sercu żniwem obfitym. Wtem zbliżył się ku niemu Agbahuan, podobniejszy do straszydła niż do człowieka, bo mu w wołmontowickiej bitwie nos rozbito głownią od szabli. Skłonił się, dał Kmicicowi zakrwawione papiery i rzekł: Efendi, pisma jakoweś znaleziono przy wodzu szwedzkim, które wedle rozkazu oddaje. Rzeczywiście Kmicic raz na zawsze wydał rozkazy, aby wszystkie papiery znalezione przy trupach odnoszono mu zaraz po bitwie. Częstokroć bowiem mógł wymiarkować z nich zamiary nieprzyjaciół i stosownie postąpić. Lecz w tej chwili nie było mu tak pilno, więc kiwnąwszy głową Agbachowi, schował papiery w zanadrze. Agbacha zaś odesłał do Czambu, poleciwszy mu, ażeby zaraz ruszał do Tropiów, w których na dłuższy odpoczynek pozostać mieli. Przeciągały tedy chorągwie przed nim jedna po drugiej. W przodku szedł Czambulik, który obecnie niespełna 500 głów tylko liczył. Reszta wykruszyła się w ciągłych bitwach, ale każdy Tatar tyle miał zaszytych w kulbace, tołubie i czapce szwedzkich riksdalerów, pruskich talarów i dukatów, że go można było brać na wagę srebra. Był to przy tym lud wcale do zwykłych czambułowych Tatarów niepodobny, bo co było słabsze, to z trudów zmarniało. Zostały tylko chłopy na schwał, pleczyste, żelaznej wytrzymałości i jadowite na kształt szerszeni. Ciągła praktyka takich wyćwiczyła, że w ręcznym spotkaniu mogliby dotrzymać nawet polskiej komputowej jeździe. Na rajtarów zaś lub dragonów pruskich, o ile liczba była równą, chodzili jak wilcy na owce. W bitwie bronili szczególnie ze straszną zajadłością ciał swych towarzyszów, aby się potem skarbami ich podzielić. Teraz przechodzili przed panem Kmicicem z wielką fantazją, brząkając w litaury, świszcząc na końskich piszczelach i potrząsając buńczukiem, a szli tak sfornie, że i regularny żołnierz nie szedłby lepiej. Za nimi ciągnęła dragonia, przez pana Andrzeja z mozołem wielkim z ochotników wszelkiego rodzaju utworzona, zbrojna w rapiery i muszkiety. Dowodził nią dawny wachmistrz Soroka, teraz do godności oficerskiej, a nawet kapitańskiej podniesion. Pułk ów, przybrany jednostajnie w mundury zdobyczne, zdarte z dragonów pruskich, składał się przeważnie z ludzi niskiego stanu. Ale właśnie pan Kmicic lubił ten rodzaj ludzi, bo słuchał ślepo i wszelkie trudy bez szemrania znosił. W dwóch następnie idących chorągwiach wolontarskich służyła sama szlachta, mniejsza i większa. Były to duchy burzliwe i niespokojne, które pod innym wodzem zmieniłyby się w kupę drapieżników, ale w tych żelaznych rękach stały się podobne do regularnych chorągwi i same rady zwały się petychorskimi. Ci mniej na ogień od dragonu wytrzymali, byli za to w pierwszej furii straszniejsi, biegłością zaś w ręcznym spotkaniu przewyższali całe wojsko, bo każdy sztukę fechtów posiadał. Za nimi na koniec przeciągnęło około 1000 świeżych wolontariuszów, ludu dobrego, ale nad którym siła trzeba było jeszcze pracować, by się stali do sprawnego wojska podobni. Każda z tych chorągwi, przechodząc koło figury, podnosiła okrzyk, salutując przy tym pana Andrzeja szablami. On zaś radował się coraz więcej. Siła to przecie znaczna i nielicha.

Wiele już z nią dokazał, wiele krwi nieprzyjacielskiej wytoczył, a Bóg wie, czego jeszcze dokonać potrafi. Dawne jego winy wielkie, ale i świeże zasługi niemałe. Oto powstał z upadku, z grzechu i poszedł pokutować nie w kruchcie, ale w polu, nie w popiele, ale we krwi. Bronił Najświętszej Panny, Ojczyzny, Króla i teraz czuje, że mu na duszy lżej, weselej, ba nawet dumą wzbiera serce junackie, bo nie każdy tak by sobie dał rady jako on. Tyle przecie jest szlachty ognistej, tylu kawalerów tej Rzeczypospolitej. A czemu to żaden na czele takiej potęgi nie stoi, ani nawet Wołodyjowski, ani Skrzetuski, kto przy tym Częstochowy osłaniał, króla w wąwozach bronił, kto Bogusława usiekł, kto pierwszy wniósł miecz i ogień do Prus elektorskich. Owo i teraz na Żmudzi prawie już nie masz nieprzyjaciół. Tu pan Andrzej uczuł to, co czuje sokół, gdy rozciągnąwszy skrzydła, wzbija się wyżej i wyżej. Przeciągające chorągwie witały go gromkim okrzykiem, a on głowę podniósł i pytał sam siebie, dokąd też dolecę? I twarz mu spłonęła, bo w tej chwili wydało mu się, że hetmana w sobie nosi. Lecz ta buława, jeżeli go dojdzie, to dojdzie z pola, z ran, z zasługi, z chwały. Nie zamigoce mu już nią przed oczyma żaden zdrajca, jak w swoim czasie migotał Radziwiłł. Jeno wdzięczna ojczyzna włoży mu ją w dłoń z woli królewskiej, a jemu nie troskać się o to, kiedy to przyjdzie. Jeno bić i bić, bić jutro, jak pobił wczoraj. Tu rozbujała wyobraźnia kawalerska powróciła do rzeczywistości. Dokąd ma ruszyć Stropiów, w jakim nowym miejscu o Szwedów zahaczyć? Wtem przypomniały mu się listy oddane przez Agba Juana, a znalezione przy trupie Hamiltona. Sięgnął więc ręką w zanadrze, wydobył, spojrzał i zaraz zdumienie odbiło się na jego twarzy. Na liście bowiem stał wyraźnie napis, niewieścią skreślony ręką, do jegomości pana Babinicza, pułkownika wojsk tatarskich i wolentarskich. Do mnie? Rzekł pan Andrzej. Pieczęć była złamana, więc prędko otworzył list, uderzył wierzchem dłoni po papierze i począł czytać. Ale jeszcze nie skończył, gdy mu ręce zadrgały, zmienił się na twarzy i zakrzyknął: pochwalone imię Pańskie, Boże miłosierny! Oto i nagroda dochodzi mnie z rąk Twoich. Tu chwycił podnóże krzyża w obie ręce i płową czupryną począł bić w cokół. Inaczej dziękować Bogu w tej chwili nie umiał. Na więcej słów modlitwy się nie zdobył, bo radość objęła go, do wichru podobna i aż hen pod niebo uniosła. Oto list był od Anusi Bożobochatej. Szwedzi znaleźli go przy Jurku Bilewiczu, a teraz przez drugiego trupa doszedł rąk Kmicicowych. W głowie pana Andrzeja tysiączne myśli przelatywały z szybkością strzał tatarskich, więc Oleńka była nie w puszczy, ale w partii bilewiczowskiej i on właśnie ocalił ją, a z nią razem te Wołmontowicze, które niegdyś za kompanionów z dymem puścił. Widocznie ręka boska kierowała jego krokami tak, aby za jednym zamachem wynagrodził za wszystkie krzywdy i Oleńce i Laudzie. Oto zmazane jego winy? Może li ona teraz mu nie przebaczyć? Albo ta szara brać laudańska? Mogą li go nie błogosławić? I co powie umiłowana dziewczyna, która go za zdrajcę uważa, gdy się dowie, że ów Babinicz, który Radziwiłła obalił, który po pas nurzał się we krwi niemieckiej i szwedzkiej, który na Żmudzi nieprzyjaciela wygniótł, wyniszczył, do Prus Inflant przepędził, to on, to Kmicic, ale już nie zabijaka, nie banit, nie zdrajca, jeno obrońca wiary, króla, ojczyzny. A przecie zaraz po przestąpieniu granicy żmudzkiej byłby pan Andrzej na cztery strony świata rozgłosił, kim jest ów przesławny Babinicz. Jeśli tego nie uczynił, to jeno dlatego, że się obawiał, iż na sam dźwięk prawdziwego jego nazwiska wszyscy się od niego odwrócą, wszyscy go będą podejrzewać, odmówią pomocy i ufności. Dopieroż ledwie dwa lata upłynęły, jak obłąkany przez Radziwiłła wycinał te chorągwie, które razem z Radziwiłłem przeciw królowi i ojczyźnie powstać nie chciały.